Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?

pozycję. Jestem z osiedla, one chcą mnie do łóżka, policja chce do... RMF Max. Jeśli on wypożyczył zagraniczne auto, to strzelamy Phantom.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wyjątkowa środa.
1: Środa, która jest piątkiem. I hity, które przez cały tydzień są zawsze na maksa.
2: Trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Dzisiaj imieniny obchodzi Bratumiła.
1: Bratumiła, policzyłem. 16 Bratumił.
2: Mamy jest, w Polsce.
1: Tak, Bratumiła. Niech się czuje pozdrowiona. Mam nadzieję, że Bratumiła wyszła za kogoś, kto ma rodzeństwo. Jak to jest siostra, no to parę opcji odpadło. Asia Meus, Jakubek. Absolutnie żadne nie.

0: że dzień będzie doskonały.
1: Oj tak, chyba że jesteście na Warmii i Mazurach, bo się właśnie okazało, że Warmia, Mazury płacą za paliwo najwięcej w kraju.
0: A najtaniej zatankujemy swój samochód na Pomorzu Zachodnim.
1: Bo na Mazurach się nie jeździ, tylko pływa. Zwłaszcza w czerwcówkę.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: I po reklamie.

0: Bull robi nam super środę, która tak naprawdę jest piątkiem. Za chwilę informacje z regionu. Najwięcej macie ich właśnie w RMF Max, punktualnie o 6.
1: Najwięcej miłości też w polskim show biznesie.
0: Wow.
1: Bagi potwierdził oficjalnie swój związek z Magdą Tarnowską.
0: Po Tańcu z Gwiazdami się wydarzyły takie rzeczy, co potwierdza, że Taniec z Gwiazdami to jest miejsce, do którego jak wchodzisz, będąc singlem, to wychodzisz w parze, a jak się tam idzie, będąc w parze, to najczęściej wychodzisz już jako single.
2: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na flash w RMF Max. Włocławscy policjanci kontrolują autokary, które przewożą dzieci i młodzież na szkolne wycieczki. Tą sprawą zajął się reporter RMF Max Bartek Seklecki, który już jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach.
3: Policjanci zachęcają organizatorów wycieczek do składania wniosków o sprawdzenie autokaru. Jak podkreślają, najlepiej to zrobić z kilkudniowym wyprzedzeniem.
2: Sama kontrola autokaru trwa zazwyczaj kilkanaście minut.
3: W pierwszej kolejności funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowcy oraz stan techniczny pojazdu. Policjanci zwracają szczególną uwagę na poziom płynów eksploatacyjnych czy sprawność świateł.
2: Tyle Bartek, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Ponad 2000 zdolnych uczniów z całego regionu otrzyma w tym roku wsparcie na rozwój swoich pasji i edukację. Jak dowiedziała się nasza redakcja, w toruńskiej auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się uroczysta gala wręczenia marszałkowskich stypendiów. A w studio ze mną jest już reporterka RMF Max Karolina Stramowska. Karolina, zajmowałaś się tą sprawą. Opowiedz proszę słuchaczom, co otrzymali młodzi mieszkańcy regionu.
4: Łączna pula nagród w tegorocznych programach edukacyjnych wyniosła rekordowe ponad 7 milionów złotych. Finansowe wsparcie, które wynosi nawet do 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego, książek czy opłacenie dodatkowych zajęć.
2: Tyle od Karoliny, a my przechodzimy do następnego tematu. Nowe boisko przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy już działa. Oficjalnego otwarcia dokonały dzieciaki podczas swojego święta. Budowa wielofunkcyjnego obiektu przy ulicy Baczyńskiego 3 to efekt działania budżetu obywatelskiego w tym mieście. Zakończona inwestycja to boisko o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych. Zamontowano na nim m.in. zestaw słupków do gry w siatkówkę, piłkochwyty i ogrodzenie. Wcześniej istniało tam tylko stare boisko asfaltowe. Nasz region może się pochwalić jedną z najlepszych bibliotekarek w całym kraju. Inowrocław jest miastem, w którym pracuje pani Aneta Muskała, pracowniczka oddziału dla dzieci Tajemniczy Ogród Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Podczas ogólnopolskiego finału konkursu zajęła 6. miejsce wśród 16 laureatów reprezentujących wszystkie województwa. Teraz w RMF Max zaglądamy do programu Dni Włocławka. Tegoroczne świętowanie potrwa od 14 do 28 czerwca. Kilka interesujących propozycji przygotowało Centrum Kultury Browar B, a opowie nam teraz o nich dyrektor centrum Lidia Piechocka-Witczak.
5: 18 i 19 czerwca przesłuchania konkursowe finału turnieju poezji śpiewanej, 35. odsłony tego finału. 21 czerwca od 21 rozpoczniemy widowisko Nocy Świętojańskiej, prezentacja zespołu pieśni i tańca Kujawy, a także z udział Marty Bejmy i jej zespołu widowisko Nocy Świętojańskiej, jak co roku w ogrodzie na Pompce.
2: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronach miasta.

0: Ale powiedzcie sami, najlepiej o poranku gra RMF Max, prawda?
1: Prawda.
0: Dziękuję. 9
1: Proszę.
0: Minut, 9 minut po godzinie 6. Wasz głos w waszych głośnikach. No to jest fajna rzecz.
1: Wasz głos, bo takim jednym okiem, bo drugim okiem patrzę na to, co się dzieje na parkiecie. Nasze dziewczyny, Polki, grają w Lidze Narodów, w siatkarskiej Lidze Narodów i na razie wygrywamy z Belgią 1-0.
0: Pięknie, to się w Chinach dzieje. Teraz u nas jest 6:10, tam już jest 12-10 minut po południu, jakby ktoś pytał. I teraz mamy tak, meczyk siatkarski, potem mamy naszą cudowną Maję Chwalińską.
1: O 11 maja będzie walczyć.
0: Tak. No, a wieczorkiem chcielibyśmy powiedzieć, że nasi wspaniali, ale wiadomo, jak grali z Ukrainą ostatnio.
1: Wieczorem grają piłkarze.
0: Także dzisiaj mamy dzień potrójnie meczowy, co jest odpowiedzią na pytanie, po co nam była promocja 12 plus 12 już od poniedziałku, no mniej więcej. Żebyśmy się wszyscy zdążyli przygotować.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ale zauważyłeś, że trochę powiedziałem jak Igor Herbut, tak?

0: co tu skwiercze apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: Lecimy na długi czerwcowy weekend. Razem z nami jesteście już o 6.20, tu RMF Max.
1: A kto potrzebuje zatankować przed długim czerwcowym weekendem, to są dobre wiadomości.
2: O, super.
1: 5,95 benzynka, 6,40 diesel i tak będzie przez cały weekend.
0: Ekstra, weekend będzie trwał aż do poniedziałku.
1: No wiadomo, najlepiej.
0: Jest. I jutro też?
1: No.
0: Też, no to ja się dziwię. Ja się dziwię, słuchaj, że ta procesja Bożego Ciała, to ona będzie szła, bo w tych pieniądzach to ona mogłaby jechać. Paliwo takie niedrogie. 20 minut po godzinie 6.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
13: Rozum i serce. Pokażę dzień, jutro będzie lżej.
14: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
15: I po reklamie.

0: Years and Years i King w hitach na Maxa w RMF Max. O poranku przegrałyśmy na razie drugiego seta. Polki walczą w Lidze Narodów Siatkarskiej 1-1 z Belgią na razie.
1: Asia, przegraliśmy. Także my, także biorę to na siebie.
0: Dobra,
1: to
0: okay.
1: nie czuj się
0: to
1: winna. Nie?
0: To nie
1: czuj się winna, nie? Po prostu jeszcze będą kolejne sety, jeszcze damy radę, będzie dobrze. 7:27 oglądacie razem z nami Ligę Narodów w Chinach.
0: A z tematów dobrych i pozytywnych i pięknych to Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego małżonka Aleksandra przywitali na świecie swojego syna.
1: Brawo!
0: 25 maja.
1: Super!
0: Ale dopiero teraz się pochwalił.
1: No, ale najważniejsze, że zdążyli. Ona przed dniem matki. Haha!
0: No.
1: Nie? Pierwszy raz.
0: Wiadomo, od razu. Piękna sprawa.
1: No, super. No i przed dniem ojca przypominamy. Także kiedy jest dzień ojca? No, Asia?
0: 23 czerwca.
1: No.
0: Wiedziałam!
1: Faktycznie. Nowy Machine Gun Kelly. Wiz Khalifa.

0: Pink Panthers i Zara Larsson. Teraz 20 minut przed siódmą. No od tego mnie masz, no co mam ci powiedzieć.
1: Zakaz używania smartfonów w szkołach, na lekcjach i na przerwach wczoraj został przegłosowany i przyjęty przez rząd i będzie wchodził w życie.
0: A na tabletach można?
1: Też nie, bo to tak samo jak smartfon.
0: A, to się przygotowałaś do odpowiedzi, bo myślałem, że czymś się zaskoczę jeszcze. Max. Mam nadzieję, że nauczyciele też przygotowani na takie odpowiedzi, bo uczniowie raczej będą kombinować. 19 minut i 7.
1: To która?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od wtorku do środy filet z piersi z kurczaka, jedynie 17,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa aż 34% taniej, to tylko 9,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 15,29 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
6: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych, wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
7: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.
8: Pomysł na prezent to Max Fly. Niesamowite emocje to Max Fly.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Prawda, że przyjemnie jedzie się w swojej porannej trasie, kiedy Karol G z głośnika, my do tego włączyliśmy dodatkowe nawiewy, klimka robi swoją robotę, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbuje nam to wszystko zepsuć, wprowadzając odcinkowe pomiary prędkości tam, gdzie wcześniej tych odcinkowych pomiarów prędkości nie było.
1: Nowe punkty, aż 4, najpierw A1, na A1 węzeł Brodowe Mykanów, Częstochowa Południe Woźniki oraz Zabrze Północ, Zabrze Zachód. Tam nowe odcinkowe pomiary. I jest też fragment A4 pomiędzy węzłami Mikołowska i Murckowska. Też z odcinkowym pomiarem prędkości.
0: Byłoby super, jakby one wreszcie były w innych niż żółte kolory. Te kamerki, które rozpoczynają odcinkowe pomiary prędkości. Żeby były w innych, żebyśmy mieli dodatkowy powód, żeby zwolnić, żeby się przyjrzeć, w jakim kolorze jest twoja kamerka. 9 minut i godzina 7. Szerokości dla wszystkich. Uważajmy na siebie. Tu RMF Max.

0: Hity na maksa lecą z głośnika i od razu masz lepszy dzień. 4 minuty i godzina 7. Są utrudnienia niestety na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: I są też ważne zmiany w przepisach dla kierowców. I o tym będziemy wam mówić we Fleszu o 7.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
8: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Na zegarach już 7, a to oznacza, że w RMF Max czas na najświeższe informacje we Flashu. Anka Kiemystowicz, zapraszam. O poranku, jak zawsze, jesteśmy z Wami na drogach. Mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskiem. Na Krajowej 15 w pobliżu Kowalewa Pomorskiego wprowadzono ruch wahadłowy. Powód: awaria wodociągu. To jeszcze małe przypomnienie dla kierowców. W życie weszły dziś nowe przepisy kodeksu drogowego. Nie będzie można już m.in. zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, typu jazda na podwójnym gazie czy rażące przekroczenie prędkości. Ten temat będzie jeszcze u nas wracał.
1: To jest RMF Max.
0: Szykują się też nowe przepisy dotyczące szkół. Jak Wam mówiliśmy wczoraj w RMF Max, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, który zawiera m.in. zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach. W pakiecie jest też wzmocnienie ochrony dzieci w internecie, w tym ograniczenie dostępności do platform społecznościowych.
2: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, radosna, odważna, pełna siły i chęci do życia, jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
0: Podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka. Projekt nowych przepisów trafi teraz do Sejmu. Ponad 50 dronów miało zostać zestrzelonych w nocy nad obwodem leningradzkim w Rosji. Takie informacje podają lokalne władze. To rejon ważny dla rosyjskiej gospodarki. Znajduje się tam m.in. duża rafineria ropy i ważna infrastruktura eksportu surowców energetycznych. Poza tym w Petersburgu rusza dziś forum ekonomiczne nazywane rosyjskim Davos. Tymczasem mało kto chce mieszkać blisko Rosji. W Finlandii pojawiają się oferty mieszkań za 1 euro, a nawet za darmo. Dotyczy to wschodniej części kraju, niedaleko granicy z Rosją. Finlandia notuje wyraźny spadek cen nieruchomości o co najmniej 15%. Tymczasem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i miejscami na południu Europy notuje się wzrost cen mieszkań nawet do 200%.
1: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: O 5:30 naszego czasu polskie siatkarki rozpoczęły w Chinach pierwszy turniej Ligi Narodów. Na początek spotkanie z reprezentacją Belgii. Pierwszy set wygrały Polki, drugi Belgijki. Śledzimy dla Was ten mecz. Do Chin wrócimy w kolejnym fleszu sportowym. Tymczasem nasza męska reprezentacja ma za sobą pierwsze dwa mecze Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3. Niestety obydwa przegrane, zarówno z Mongolią, jak i Łotwą. A już dzisiaj Maja Chwalińska zagra o półfinał turnieju French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Początek spotkania na kortach Rolanda Garrosa o 11:00.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Burzowe chmury mają się dzisiaj przemieszczać nad naszymi głowami. Synoptycy IMGW ostrzegają mieszkańców południa i części zachodu. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, lokalnie do 85 km na godzinę, deszcz, a miejscami też grad. Alerty mają obowiązywać przez prawie całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami można dziś liczyć też na chwilę ze słońcem, najwięcej na północnym wschodzie, a na termometrach dziś od 20 stopni na zachodzie po 26 na południu.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Umowa w setach, w trzecim mamy 23 do 22. No pewnie, że dla biało-czerwonych tu RMF Max 4 po 7.

0: Hurricane, jak huragan przeleciałyśmy dziewczyny przez ten trzeci set w Lidze Narodów z Belgijkami. Wygrałyśmy 25-23.
1: Na razie 2-1 i gramy dalej.
0: Pewnie. Polska mówi dzień dobry o 7:11 razem z RMF Max.
1: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
0: Ojoj.
1: Mniej o 2 zęby konkretnie.
0: Ojoj.
1: Bo Julka wyrwała 2 ósemki.
0: Wyrwała
1: 2 ósemki. I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop pani Julia ma.
0: Myślisz, że jej dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę? Czy tajemnica lekarska mu zabrania?
1: Myślę, że mówi.
0: Tak, opowiadałbym.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Trochę się pokręcę po robocie i czerwcóweczka. Ale to nie jest moja historia, nie.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
9: masz. Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
10: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
11: I po reklamie.
12: Mocno. Świeżo.
13: Leć na maksa razem z tym.
14: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Jeszcze tylko 31 lat i emerytura. Piszecie w SMS-ie. Piszecie w SMS-ie na 3001. A się nie chcecie martwić, jeszcze 45 lat i w twoim przypadku dopiero emerytura. Ty nasza normalnie.
1: Jeszcze tylko zakupy, bo jutro zamknięte. Och, i długi weekend będzie, przypominamy.
0: Proszę. 6 lekcji jeszcze tylko i kebab z uczniami z 8. A pozdrawiamy ciało pedagogiczne. Proszę sobie wziąć normalnie podwójne mięcho.
1: Uczniowie
0: tak robią. Siemano rano, cześć Bronek. Bronek.
2: Witam.
0: Cześć, jeszcze tylko i co u ciebie się zacznie?
2: Faktulka niestety za autko, które się rozkraczyło.
0: Ojojojojojojojojojo, ale pomyśl sobie, w długi weekend będziesz wjeżdżał być może bogatszy o 300 na paliwko i do tego jeszcze fajną, wychuchaną furą.
1: Zapraszamy cię do naszego samochodu, on na razie jedzie z pełną prędkością i jedziemy dzisiaj do miejscowości Leżenice,
0: no gdzie spędzać długi weekend, jeżeli nie w Leżenicach? Ja jadę z miejscowości Pracze.
1: A ja jadę z miejscowości Kowale. I pytanie do ciebie, Bronek, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Bo i Praczą, i Kowalom należą się Leżenice. No. Proszę bardzo.
1: Dobrze, naprawione 300. Okej, jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Ja do Leżenic jadę z miejscowości Cieśle.
0: Cieśle też zasługują na Leżenice, tak samo jak Szewce, bo to początek mojej trasy.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
2: A Irek.
0: Ajajajaj.
1: A źle.
0: Dobrze zacząłeś, bo Aśka.
1: Ale masz jeszcze 200.
0: 200.
1: Trzecie pytanie. Irek do Leżenic jedzie z miejscowości tych, którzy kazali ludziom iść do pracy w weekend, tak, czyli ze Świniar Wielkich.
0: Aśka odwiedza Świniary Małe, by jechać do Leżenic.
1: Kto ma bliżej?
0: Ma bliżej Asia czy Irek? Aśka czy Irek?
2: Aśka.
0: Oby tak miał na imię twój mechanik. I był tak samo dobry.
1: Jest to by dla ciebie, Bronek.
0: Jak nasza. Hej, mamy coś.

0: Jest moc o poranku w środę, piątek w RMF Max, Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
1: 13:40, to w Chinach teraz jest, tam gdzie nasi grają nasze, przepraszam,
0: no,
1: dziewczyny w Lidze
0: nasze
1: Narodów. 7:40, tu gdzie kibice, 7:40 jest teraz na zegarach RMF Max. I tak, pierwszego seta z Belgią wygraliśmy,
0: tak.
1: Drugiego seta przegrały.
0: Myśmy.
1: Trzeciego wygraliśmy, czwartego przegrałyśmy.
0: Teraz przed nami piąty już rozpoczęty, na razie 1-0 dla Polski.
1: O, super.
0: Ale z tej wyliczanki wygrałyśmy. Wychodzi, że teraz wygramy.
1: Wygrałyśmy. Czyliśmy, kibicujemy całym sercem. 8:20.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: I po reklamie.
3: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
4: W RMF Max. Hit za hitem.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: jest rock'n'rollowa Roxy. Nowość od Roxy White 2115. Tak wam gramy w RMF Max. Równie fajnie grają nasze z Belgikami. Słuchajcie, w decydującym secie jest 10. Przed chwilą 10-7. Super, brawo dziewczyny. Kibicujemy całym sercem. 10 minut przed godziną 8.
1: I uwaga na drogach, bo dzisiaj nowość w przepisach. Zmiany. Kaski na głowach obowiązkowe. No. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, to niezależnie od tego, czy jesteś na hulajnodze, rowerze, rolkach, czy czymkolwiek innym, co ma koła, musisz mieć na głowie kask.
0: A jak nie mam kasku?
1: To mandat 100 zł.
0: 100 zł. No to tata zapłaci, wiadomo. Bardziej przerażająca byłaby kara, jakby oprócz tego mandatu zabierali żabsy. To by się człowiek przestraszył. Ej, dość kask, bo ci żabsy zabiorą. Topic, Becky G. Czy tylko ja w tej piosence słyszę brzydkie słowa?
1: Tak.

0: decydującym secie ciągle 13 do 11, ale nasze
1: to są emocje w ogóle jest.
0: Gramy w Lidze Narodów z Belgią. Będzie flesz sportowy oczywiście o 8 i są utrudnienia niestety na S8C
1: w Warszawie.
0: Między Modlińską a Wisłostradą. Stolica bardziej zakorkowana niż zwykle i o tym między innymi we fleszu za 4 minuty. Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: 8 na zegarach, w RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. A na początek szybki rzut oka na drogi. Są utrudnienia na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Przez awarię auta osobowego zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania.
1: To jest RMF Max.
0: Pozostajemy na drogach i przypominamy, że od dziś obowiązują nowe przepisy. W skrócie, nie będzie można już zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, na przykład prowadzenie pod wpływem alkoholu czy przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę.
2: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakiś ulg.
3: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
0: Mówili o poranku warszawscy kierowcy. To jeszcze krótko o cenach na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy dziś maksymalnie 5,95, a za olej napędowy 6,40. Rośnie liczba osób z długami. Powodem jest pogorszenie na rynku pracy.
4: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfelach konsumentów. Spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
0: Ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności ma prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych. Na koniec Kraków. 20 czerwca szykuje się tam wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio zaplanowano specjalny koncert i spotkania z artystami.
5: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała, kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz trzeci. Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień, gwiazda młodego pokolenia Sarah James. No i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Pyki.
0: Wymieniała organizatorka festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak.
1: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
0: Od razu sprawdzamy, co dzieje się od 5.30 naszego czasu w Chinach, gdzie nasze siatkarki rozpoczęły pierwszy turniej Ligi Narodów. Na otwarcie mecz z Belgijkami bardzo wyrównany. Dwa sety wygrane, dwa przegrane. O wyniku zdecydował piąty. Nasze zawodniczki wygrały. Tymczasem przenosimy się do Paryża.
6: 8 wyjazd na kortu, 8.30 na kortach. No i pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz. No i mecz o 11.00.
0: To oczywiście plan dnia Mai Chwalińskiej, przedstawiony przez jej menadżera Piotra Szczypkę. Przypomnijmy jeszcze krótko o półfinał Wielkiego Szlema. Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. A na koniec dnia na PGE Narodowym nasi piłkarze zaczną towarzyski mecz z Nigerią, to o 20.45.
1: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Burzowo będzie dzisiaj w dużej części kraju. IMGW ostrzega mieszkańców 9 województw w południowej i zachodniej Polsce. Alerty mają obowiązywać przez całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami możemy spodziewać się też chwil ze słońcem. Najwięcej będzie go na północnym wschodzie, ale w pozostałych rejonach kraju też ma się przebijać. Na termometrach dziś od niecałych 20 stopni na zachodzie, przez 24-25 na południu i wschodzie, po 26 na Pomorzu i Podkarpaciu.
1: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
7: Cztery wejściówki do parku rozrywki będą do wygrania w tej godzinie w RMF Max.

0: Sam Smith od razu widać, że nie oglądał siatkówki razem z nami. Jakie tam były emocje, jakie tam były wrażenia. Polska wygrywa z Belgią 3-2. Siatkarska Liga Narodów. Idziemy po swoje dziewczyny. 3 razy z rzędu był brąz. Teraz może być trochę lepiej. Apetyty o poranku w środę, 10 minut po godzinie 8. Rozbudzone.
1: I oby to był początek serii dzisiejszych zwycięstw, bo jeszcze o 11 Maja Chwalińska na kortach, a wieczorem piłkarze.
0: Więc pięknie.
1: Miejmy nadzieję, że wszystko się pięknie poukłada.
0: Super, tylko psy i koty mają przechlapane dzisiaj niestety. Psy i koty mają przechlapane, bo prezydent podpisał i już nie ma tłumaczenia. Mogą być wysokie mandaty, jak ktoś swojego psa albo kota nie zaczipuje.
1: Dokładnie tak, bo KROPiK, czyli ta ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, będzie wchodzić w życie. 5000 zł mandatu za niezaczipowanie psa i kota. To jest nasza przyszłość.
0: Jak ten pies ma już tego chipa, to będzie można odnaleźć osobę, która po sobie nie posprzątała, w sensie po swoim piesku.
1: Dobre.
0: Tak, znaczy, myślę, że jak to się rozniesie, to będzie czyściej w Polsce. Nie, ale serio, mówię o tym.

0: Takim czerwcowym weekendem to każdy numer brzmi beautiful. Anima i Georgie też w RMF Max.
1: Umówieni, 20 minut po godzinie 8. Cztery wejściówki do parku rozrywki są do wygrania u nas o poranku. Kto chce wygrać dzisiaj, niech zaproponuje coś na jutro.
0: Tak.
1: Koniecznie zaproponujcie coś na jutro, bo jutro wiadomo, w całym kraju Boże Ciało, będą chodzić po Polsce procesje, a jak procesja idzie, to śpiewa.
0: Więc zaproponujcie piosenkę, zaproponujcie coś, co procesja powinna zaśpiewać.
1: Tak.
0: Ale nie śpiewa.
1: Mówiła to dziewczyna sypiąca kwiaty.
0: Wiadomo, więc zawsze ja z radością w pierwszym rzędzie.
1: Ministranta teraz bawiącego się dzwonkiem, od razu wam mówię, że głosóweczki na Messengerze RMF Max przyjmują wszystkie wasze propozycje piosenek, których nie śpiewa procesja.
0: A powinna.
1: Na przykład to jest grill.
0: Albo mogłaby.
1: Grill u Gawrona. Ministranci dokręcą z drona. Ej. 20,
0: tak?
1: 20, no.
0: Nie 20,
1: 21. Trochę pozmieniałam tekst. 21 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
12: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: No rozśpiewaliśmy. Rozśpiewaliśmy dzisiaj naród. Wasze propozycje, co mogłoby śpiewać procesja, a nie śpiewa, zaskakują.
3: Błogosławieni, co za na obiad chwila, na procesję dali dyla.
2: Bartek zna się na życiu i wie, że grill to obowiązkowa pozycja w każdym długoweekendowym jadłospisie.
4: Co nieco wie też o tym Daniel.
5: Najpierw kwiaty sypiemy, później grillujemy, a na końcu balujemy.
2: Marcin z propozycją.
6: A teraz przystanek na jednego.
2: Cztery wejściówki do Energylandii. Najbardziej rozśpiewana, która pewnie jutro też będzie na procesji, ale z innym niż u nas repertuarem, Magdalena.
7: Nasza karawana w piach się wciska, tonie w niej jak stutonowa łódź. Nasz kapelmistrz patrzy na nazwiska, brudne włosy stoją mu jak drut.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Środa, piątek, 18 minut i 9. Taką mamy playlistę, żeby majówka. Ha, czerwcówka.
1: Czerwcówka
0: przynajmniej w pogodzie majówkę przypominała. Było pięknie, jak będzie teraz. Oby pogoda była dla nas łaskawa. 19 minut przed godziną 9.
1: Jest pomysł, jak uratować świat przed komarami. Poważna sprawa.
0: No tak.
1: Google chce wypuścić miliony komarów, które nie mogą mieć małych komarów, żeby one się spotkały z tymi komarami, co chcą mieć małe komary i żeby nie było tych małych komarów. W efekcie będzie mniej komarów. No taki jest plan.
0: No to dla nas ludzi to też jest cenna informacja, że jak już pacniesz tego komara, to żeby przez przypadkiem nie zabić tego pożytecznego.
1: Tylko jak to odróżnić?
0: Musisz obejrzeć kujkę. Tamten ma taką gumę na kujce, ten co nie może mieć tych małych komarów.
2: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Doskonała. Olivia Rodrigo w RMF Max. Hity na Maxa grają także na starcie dużego weekendu, długiego weekendu nawet.
1: 7 minut przed godziną 9. Dzisiaj jest wielki mecz. Mecz Polsko-Nigeria.
0: Tak jest.
1: I wczoraj na konferencji prasowej pytanie trenerowi Urbanowi zadawał legendarny Emmanuel Olisadebe. Mm. Asia, ty na pewno tego nie pamiętasz, ale to jest były reprezentant Polski nigeryjskiego pochodzenia.
2: Dawaj po polsku, no. No tak.
3: Okej. Just one quick question.
0: Jednak po angielsku. Zapytał, czy chciałby mieć pan dwóch takich w ataku? Mnie i lewego.
1: O, oczywiście, wiadomo, do lewego to trener powiedział, że super. Jakby strzelał tak jak kiedyś, to by go chętnie przyjął. Zwłaszcza, że do lewego, tej komentatorzy też podpowiadają, że do lewego najbardziej pasuje jakiś prawy. I świetnie by go jakiś prawy tam uzupełniał. Tylko myślę, że akurat prawa strona polskiej piłki nie jest jeszcze do końca na to gotowa. Żeby to był na przykład Emmanuel Olisadebe.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Lecimy, moc okazji, tak lubimy.
16: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Minęła dziewiąta, Marek Mikulski, czas na flash w RMF Max. Od dziś w życie wchodzi obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami. Dotyczy to osób poniżej 16 roku życia. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
1: Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka. Dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
0: Wyjaśniał Michał Krasoń.
2: To jest RMF Max.
0: O poranku we Fleszu szybko sprawdzamy, co dzieje się na drogach w regionie. Trasy krajowe i wojewódzkie bez większych utrudnień, w miastach gęsto od aut przez szczyt komunikacyjny. Pogoda przez większość dnia będzie kierowcom sprzyjać. Jest słonecznie, widoczność dobra, a drogi suche. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. A teraz zaglądamy do włocławskiej kawiarni obywatelskiej. W Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja regularnie dyżurują przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. Co tam robią i na kogo tam czekają? O to zapytaliśmy dziś dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, Annę Jackowską. Posłuchajcie, co nam powiedziała.
3: Próbujemy docierać do osób, które z jakiegoś powodu nie chcą przyjść do urzędu, nie kontaktują się w żaden sposób, a jednak w takiej przestrzeni neutralnej, takiej kawiarnianej, niektórym po prostu łatwiej jest rozmawiać. I tam rzeczywiście moje koleżanki, które mają dyżury, opowiadają o sytuacjach, gdzie faktycznie przychodzą osoby, które są zainteresowane tym, żeby być aktywnym. I co może czasami nas dziwiło, ale teraz już mniej, to są bardzo często bardzo dojrzali ludzie.
0: Kolejne dyżury pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej zostaną zorganizowane 9 i 23 czerwca. A teraz wracamy do tematu, o którym już we fleszach mówiliśmy. Bydgoska policja zatrzymała 3 obcokrajowców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Jeden z nich dodatkowo odpowie za ucieczkę. W studio ze mną jest już nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Zdradź słuchaczom szczegóły tej sprawy.
4: Zatrzymani to 2 Pakistańczycy, którzy nielegalnie przebywali w naszym kraju, a także Gruzin, który organizował przerzut osób przez granicę. Patrol namierzył ich pojazd na S5 w Szczutkach pod Bydgoszczą. Kierowca, 30-letni Gruzin, na widok radiowozu przyspieszył i zjechał na parking. Z auta wybiegło następnie 4 mężczyzn, którzy uciekli w różnych kierunkach. Na miejscu schwytano tylko jednego z nich. Okazało się też, że w samochodzie w bagażniku podróżował 5 pasażer. Kierowca wpadł po pewnym czasie na Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Cała trójka usłyszała zarzuty. Pakistańczycy zostaną deportowani, a Gruzin najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Sprawa cały czas jest w toku.
0: Tyle od Moniki. A skoro o policji mowa, to szykuje się duża akcja mundurowych, nie tylko w naszym regionie, bo zasięg ma być ogólnokrajowy. Ale o tym powiemy we Fleszu po 10:00, tylko w RMF Max.

0: Słodko-gorzkie są prognozy dla naszego regionu na początek czerwcówki. Popołudnie ma być słoneczne i gorące, nawet do 25 stopni, więc szybko po pracy możecie się jeszcze załapać na lody. Ale niestety wieczorem niebo mocno się zachmurzy. Na początku będzie tylko lekko kapać, ale im będzie później, tym sytuacja zacznie się pogarszać. W nocy ma lunąć, deszczu będzie sporo, więc jeśli już wiecie, że z imprezy będziecie wracać nocą, to koniecznie zabierzcie parasole lub kurtki przeciwdeszczowe.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. Hity na maksa.
2: Tak się jakoś poukładało, że w czerwcówkę na jej początku mamy majunię.
3: Od 11 trzymamy kciuki za naszą majunię. Dzisiaj będzie walka o półfinał w Paryżu.
2: O 20:45 ja bym chciał zobaczyć walkę.
3: Max, możesz chcieć.
2: Na szczęście można robić, co się chce. W czerwcówkowy już wtedy wieczór. Asia,
3: nie, no wygramy.
2: Irek, no, oczywiście, Asia, no. Irek, wracamy w glorii.

0: Pausa w RMF Max, no brzmi weekendowo, no to trochę jak piątek w środku tygodnia, dlatego tych weekendowych informacji będzie dzisiaj sporo, no i kolejna szansa na zdobycie gotówki, to wszystko przed nami. Dzisiaj byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max, za moment najlepsza z najlepszych Lykeli. RMF Max.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA Champions League zostaje w Canal+ na kolejne 5 lat.

0: 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
3: Stop.
4: Szczerze?
3: Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
5: I po reklamie.

głos Ellie Goulding, to poznajemy chyba wszyscy. To jeszcze będzie można poznać wybitnych sportowców w czasie tego długiego weekendu podczas kujawsko-pomorskiego pikniku olimpijskiego, który odbędzie się w sobotę na terenach Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Będzie można porozmawiać z medalistami olimpijskimi, nawet zdobyć autograf. Także wszyscy fani sportu powinni się tam pojawić. Początek w sobotę o 11. No, niby do soboty daleko, no ale dziś to się pracuje jak w piątek. Tuż przed długim weekendem, tak między środą a piątkiem, Justin i Nicki w RMF.

0: takie rzeczy się na koncie bankowym dzieją. Dopiero 3 czerwca, no patrzymy i już wiemy, no stałe polecenia przelewów, kredyt, leasingi kieszonkowe, zawodę, zagaraż, no i prawie pusto, ale spokojnie, spokojnie, dosypiemy. W RMF Max grubo ponad 14 tysięcy złotych dla was. Takie pieniądze czekają, w zabawie za dużo, za mało. Bezzwrotnie, tylko dla was i na serio, ktoś to wygra. Jeżeli chcecie spróbować dzisiaj, no to teraz lecicie ze zgłoszeniem na rmfmax.pl, tu wchodzicie do zabawy za dużo, za mało. No a później będziemy do kogoś z was dzwonić. A, no i SMS, słowo Max, można wysłać na numer 7327 za 3,69 zł. Teraz każde takie zgłoszenie pomnożymy razy 324, 324 losy przez najbliższe 10 minut. Taka promocja z okazji długiego weekendu i przypominam, do wygrania ponad 14 tysięcy złotych. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od wtorku do środy filet z piersi z kurczaka jedynie 17,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa aż 34% taniej, to tylko 9,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 15,29 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę.
15: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hity na Maxa.
5: RMF Max.
11: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
14: Słodko-gorzkie są prognozy dla naszego regionu na początek czerwcówki. Popołudnie ma być słoneczne i gorące, nawet do 25 stopni, więc szybko po pracy możecie się jeszcze załapać na lody. Ale niestety wieczorem niebo mocno się zachmurzy. Na początku będzie tylko lekko kapać, ale im będzie później, tym sytuacja zacznie się pogarszać. W nocy ma lunąć, deszczu będzie sporo, więc jeśli już wiecie, że z imprezy będziecie wracać nocą, to koniecznie zabierzcie parasole lub kurtki przeciwdeszczowe.

i nam taki fajny klimat robi w pracy. No, majówka była krótka, no ale to teraz w czerwcu, to ja rozumiem. To już mówię, na co ten czas będzie można wykorzystać, oprócz grilla, no bo to się może znudzić. No, dzisiaj wieczorem balety w klubie Iwa 3.0, tak wyjątkowo w środę, a w sobotę stand-up z Tomkiem Kołeckim, przecież Botanik Bydgoszcz o godzinie 19.00. To po pracy, no a teraz co prawda leżaka, parasola i piasku przy sobie nie macie, ale będzie można przez chwilę poczuć ten plażowy klimat, bo Bob Sinclair nagrał taki numer Skyzone. No, posłuchajmy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
8: Hot grill.
9: Arilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
17: Tak, i to lepiej niż ja.
18: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
19: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
20: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
22: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe Residence.
23: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
0: I po reklamie.
24: 10 wybiła, Marek Mikulski, czas na flash w RMF Max. Przed południem o porażce rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama. Ani jeden szpital w Polsce wciąż nie uruchomił tego programu, a miał on zapewnić bezpłatny transport na porodówkę z miejsc, gdzie oddział położniczy został zlikwidowany. Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
25: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
26: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy.
1: program zostaje, czy może wycofać?
2: Znaczy, na razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
25: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie.
24: Tyle Michał Dobrołowicz.
22: To jest RMF Max.
24: Szybki rzut oka na sytuację drogową w regionie. W miastach kończy się poranny szczyt komunikacyjny, więc powinno być luźniej. Na trasach krajowych i wojewódzkich bez większych utrudnień. W RMF Max zostajemy przy drogach. Na nich możecie zobaczyć już dziś większą liczbę policyjnych patroli niż zazwyczaj. Przed nami Boże Ciało, a wraz z nim przedłużony weekend. To oznacza więcej aut na drogach. Policjanci podczas długiego weekendu będą pilnować, by kierowcy nie zapomnieli o przepisach, mówi nam dziś Izabela Lewicka-Waszak z Policji w Inowrocławiu.
3: W długi weekend Bożego Ciała możemy spodziewać się wzmożonych działań na drogach naszego powiatu, jak i w całym kraju. 3 czerwca policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą realizować wojewódzkie działania prędkość stop brawurowej jeździe. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość, trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i fotelików dziecięcych.
24: A prognozy pogody na ten weekend nie są najlepsze, więc będziecie też musieli uważać na śliskie drogi. Więcej o prognozach pogody, ale na dzisiejsze popołudnie usłyszycie zaraz po fleszu, tylko w RMF Max. Będą na Was czekać przed galeriami handlowymi, miejscami użyteczności publicznej, w miejscach rekreacji i przy przystankach tramwajowych oraz autobusowych. Nie chodzi tu o rodziców, komorników czy dręczycieli, a o nowe stojaki rowerowe. Przetarg na ich dostarczenie ogłosił Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Na terenie miasta przybędzie ich kilkaset. Stojaki w centrum będą stylizowane w grafitowym kolorze z ozdobnymi elementami, pozostałe w kształcie tzw. odwróconej litery U. Nowe urządzenia pojawią się m.in. w Myślęcinku, przy Ogrodzie Zoologicznym oraz na ulicach Wojska Polskiego, Powstańców Wielkopolskich czy na Kielskiej. We fleszach informujemy Was, na jakie atrakcje możecie liczyć podczas Dni Inowrocławia. Teraz czas na kolejną garść informacji o tym, co tam się będzie działo. Tym razem Piotra Turowskiego z Kujawskiego Centrum Kultury pytamy o plany na niedzielę. Posłuchajcie, co nam powiedział.
4: 7 czerwca z kolei o godzinie 17 zapraszamy na koncert symfoniczny Uczniowie Miastu w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej.
24: Więcej o tych wydarzeniach na stronach miasta. Popołudnie słoneczne i upalne. Takie prognozy serwują nam specy od Meteo. Niestety nie będziemy mogli się cieszyć takim otwarciem wolnych od pracy dni za długo. Natura szykuje dla nas orzeźwiający prysznic i wszystko wskazuje na to, że nadejdzie on jeszcze dziś. A konkretnie i całkiem niemetaforycznie lunąć z nieba, jak z prysznica ma w nocy, wieczorem będzie pokapywać. Wtedy z 25 w dzień temperatura obniży się do 20 stopni. Wiatr słaby, ale chłodny.
5: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
10: No, przypuścić ponad 14 tysięcy złotych w czasie długiego weekendu, to trzeba być mistrzem, ale ja nie mówię, że się nie da, chociaż lepiej te pieniądze spożytkować na całe wakacje. Tak też można zrobić. Za kilka minut podpowiem, jak dzisiaj zdobyć 14 tysięcy. Co ja mówię, prawie 14,5 tysiąca. Tyle pieniędzy mamy w zabawie, za dużo, za mało. A teraz mam dla Was wspaniałą bletkę.

Flawless Insomnia w RMF Max. To był wielki hicior, no ale kiedy zaśpiewała w tym numerze Bibi Rexa, no to brzmi jeszcze lepiej. Może za numer Just a Dream też się weźmie. Może nie kojarzycie, o czym mówię, po samym tytule, no bo minęło trochę lat od momentu, kiedy Nelly nagrał ten utwór, ale jak usłyszycie, to pewnie uśmiech się pojawi na twarzy. No tak działamy muzyką w RMF Max. To co? Można? Nelly, Just a Dream.

0: Eminem, Houdini, no ten to na pewno potrafi grillować. Czerwcówka za chwilę startuje, no znowu długi weekend. No i wiecie jak to jest, no? Są grille i są grille. Te takie z dodatkowym rusztem, takie z kontrolą temperatury, z półeczką dodatkową, z kominkiem nawet. Ja tam wam do garażu zaglądać nie będę, no ale może to jest właśnie ten sezon, żeby wymienić grilla na tego grilla. Spokojnie, ja wiem, że to są drogie rzeczy, no ale ponad 14 tysięcy złotych to spokojnie wystarczy. Bierzcie kasę od RMF Max, skoro jest okazja. No i dzisiaj wieczorem grill u was. Sąsiad padnie, jak zobaczy. Kasa w RMF Max w zabawie za dużo, za mało. Ponad 14 tysięcy złotych. Zgłaszacie się na rmfmax.pl. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 40.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA Champions League zostaje w Canal+ na kolejne 5 lat.

0: ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: I po reklamie.
5: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: No czekaliśmy na ten moment. Długi czerwcowy weekend, taki wypasiony, ponad czterodniowy. Już mówię, jak to liczę, no bo jak się zacznie dziś po południu, no to później jeszcze czwartek, piątek, sobota, niedziela. To zanim ruszycie za miasto, zajrzyjcie koniecznie na naszego Facebooka i opiszcie w komentarzu wymarzony, najlepszy pod słońcem długi weekend. Napiszcie, jak powinien według Was wyglądać, co powinno się wydarzyć, gdzie, z kim. Do wygrania zestawy kosmetyków Dax Sun mogą się przydać w czasie długiego weekendu. Teraz zapraszam na Facebooka RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

0: Reklama.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 481 zł. To za mało.
2: A 14 488 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: I po reklamie.
20: Popołudnie słoneczne i upalne. Takie prognozy serwują nam specy od Meteo. Niestety nie będziemy mogli się cieszyć takim otwarciem wolnych od pracy dni za długo. Natura szykuje dla nas orzeźwiający prysznic i wszystko wskazuje na to, że nadejdzie on jeszcze dziś. A konkretnie i całkiem niemetaforycznie lunąć z nieba jak z prysznica ma w nocy, wieczorem będzie pokapywać. Wtedy z 25 w dzień temperatura obniży się do 20 stopni. Wiatr słaby, ale chłodny.
21: Na maksa.
1: RMF Max Bydgoszcz.

Lady Gaga w RMF Max, Bydgoszcz, gwiazda po prostu, również gwiazda kina, jak pewnie wiecie. No i właśnie w naszych bydgoskich kinach w czasie długiego weekendu krucho z premierami, no bo sprawdziłem. Widocznie kina doszły do wniosku, że w taką powtórkę z majówki to nie ma sensu, bo Bydgoszcz i tak będzie grillować. No ale gdyby się tam jednak deszcz pojawił i chcielibyście wybrać się rodzinnie albo na randkę przed duży ekran, no to będzie jednak z czego wybierać, no bo tak cały czas będzie można oglądać Władców Wszechświata. To bardziej dla taty z synem propozycja, bo to takie fantasy komiksowe. Od razu podpowiadam fanom Gwiezdnych Wojen, że Mandalorian i Grogu też będą cały czas na dużych ekranach. No i jeżeli chodzi o takie bardziej realistyczne produkcje, no to w weekend wciąż będzie można oglądać Zawodowców o ekipie do zadań specjalnych. A jeśli mielibyście ochotę na komedię, no to będzie jeszcze można obejrzeć drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady ze świetną obsadą: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. No a w RMF Max Bydgoszcz teraz też świetna obsada. White z kolegami odwiedzają Kalifornię, a później z gitarą wskoczy Alex Warren.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: apartamenty premium, prestiżowe residence.
1: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. SIM Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
2: I po reklamie.
3: 11 na zegarach RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali żonę byłego adwokata od trumny na kółkach. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Łódzka adwokat usłyszała kilkanaście zarzutów.
4: Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób. A te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
3: Ustalił Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max.
3: Bił, kopał i zadawał ciosy kijem baseballowym. Sceny jak z gangsterskiego filmu wydarzyły się w naszym regionie. Jak przed chwilą dowiedziała się nasza redakcja, radziejowscy policjanci zatrzymali 53-latka, który brutalnie zaatakował swojego sąsiada. Zastraszona ofiara zgłosiła się do mundurowych dopiero na drugi dzień po zdarzeniu. Do wszystkiego dojść miało w trakcie sąsiedzkiego spotkania. 53-latek nagle stał się agresywny. Zgromadzone przez policjantów dowody pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i kierowania gróźb karalnych. Agresorowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Przetrwał dwie wojny światowe, ale miał nie przetrwać budowy ścieżki rowerowej. Chodzi o dąb przy ulicy Moniuszki w Bydgoszczy. Drzewo miało zostać wycięte pod inwestycję, ale w jego obronie stanęli społecznicy. Jak się o tym dowiedzieli? O to zapytaliśmy dziś Marzenę Błaszczyk ze Stowarzyszenia MoDrzew, Monitoring Obywatelski Drzew.
5: Zaczęło się od naszego wniosku o informację do Zarządu Dróg Miejskich. Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że to drzewo będzie wycinane właśnie w związku z budową drogi rowerowej.
3: Drogowcy z Zarządu Dróg tłumaczą, że pozostawienie dębu wymaga przeprojektowania ścieżki rowerowej. Jakie rozwiązania biorą pod uwagę? O tym jeszcze dziś w RMF Max powiemy. Teraz we Fleszu po 11 zaglądamy do włocławskiej kawiarni obywatelskiej. W Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja regularnie dyżurują wysłannicy Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie przychodzą oni tam tylko sączyć kawę. To metoda, by na neutralnym gruncie zachęcać ludzi do aktywności zawodowej. O zadaniu urzędników opowiada nam dzisiaj dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Posłuchajcie.
6: Nieraz zaczyna się to spotkanie od właśnie rozmowy w kawiarence, a kończy na dłuższym procesie takim doradczym, później na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym.
3: Kolejne dyżury pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej zostaną zorganizowane 9 oraz 23 czerwca. Na włocławskich bulwarach już niedługo będziecie mogli zobaczyć merdające ogony. A skąd się tam wezmą i po co przyjdą, tego dowiecie się tylko słuchając Flesza RMF Max po 12. Po południu szybko piękne słońce i ciepły dzień zamienią się w pochmurny wieczór i deszczową atmosferę. Dlatego jeśli świętowanie zaczniecie jeszcze przy dobrej pogodzie, to miejcie przy sobie parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. To pomoże wam później wrócić do domów. Jeśli chodzi o temperaturę, po południu nawet do 25 stopni. Wieczorem jednak zacznie pokapywać i wtedy spadnie do 20. W nocy ma być regularna ulewa. Wtedy lepiej nie być na dworze, bo przemoczy was do suchej nitki.
7: Już po 11, to jest środowe byle do obiadu w RMF Max, a prawie jak piątkowe, prawda? No tak się jakoś lepiej pracuje i będzie jeszcze przyjemniej, no bo mam tu dla was męskie granie orkiestry.

0: lokali w RMF Max. To brzmi tak radośnie, jakby się już długi weekend zaczął. No a to w zasadzie za kilka godzin. Na Facebooku RMF Max cały czas czekamy na wasze pomysły, jak powinien wyglądać najlepszy długi weekend, taki najlepszy pod słońcem. W zorganizowaniu go pod względem finansowym, no to jeszcze postaramy się dziś pomóc, bo przecież ponad 14 tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało do wygrania. Szczegóły za 20 minut, a za chwilę kolejna porcja hitów na Maxa, które pomogą się rozpędzić na środowej zmianie. Będzie m.in. Purple Disco Machine. RMF
1: Max. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy.

0: HyundaiBydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się twoja przyjemność z jazdy. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Bydgoszcz 106.1 FM.

Sombre w RMF Max Bydgoszcz, a przed nami rewelacyjny długi weekend, w czasie którego będzie można wsiąść na rower, no bo przecież już wystartowała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Bydgoszcz też oczywiście ma szansę na wygraną, no i dlatego warto wziąć udział w kolejnym rajdzie rowerowym, który zaplanowano na najbliższą sobotę. Start o 10 z parkingu przy ratuszu w Bydgoszczy. Rajd do Lubostronia. Do przejechania 43 km. No a link do zapisów znajdziecie na stronie Bydgoszczy. Ja trzymam kciuki za pogodę. No a teraz jeszcze pogodne dźwięki w trasę dla wszystkich, którzy są za kółkiem. Andy Das najpierw, a później w RMF Max Bydgoszcz Dub Dogs.

0: słyszeliście, jakim to dobrze wyszło? Stary przebój New Order nagrany przez Dub Dogs i ekipę. No, rewelacja. No i pewnie też słyszeliście, że od 1 września w podstawówkach nie będzie już można używać telefonów komórkowych. Ale nie, że na lekcji, bo to wiadomo, na przerwach też. No, coś mi się wydaje, że to wyjdzie na zdrowie uczniom. A jak zakażą w pracy też, to może lepiej skorzystać od razu, póki można, na legalu i puścić SMS-em hasło MAX na numer 7327. To kosztuje 3,69 zł, no po to, żeby mieć szansę dziś jeszcze przed długim weekendem na 14 tysięcy złotych. I chciałbym wam to ułatwić, żebyście mieli większe szanse na to, że dziś właśnie do was zadzwonimy w finale. To teraz przez najbliższe 10 minut daję 327 losów. Tak się umawiamy. Jeden SMS, słowo MAX, numer 7327 i 327 losów. Duże szanse na telefon i na wygranie ponad 14 tysięcy złotych dziś w RMF MAX. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Maxa.

0: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
1: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
10: Po południu szybko piękne słońce i ciepły dzień zamienią się w pochmurny wieczór i deszczową atmosferę, dlatego jeśli świętowanie zaczniecie jeszcze przy dobrej pogodzie, to miejcie przy sobie parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. To pomoże Wam później wrócić do domów. Jeśli chodzi o temperaturę, po południu nawet do 25 stopni. Wieczorem jednak zacznie pokapywać i wtedy spadnie do 20. W nocy ma być regularna ulewa. Wtedy lepiej nie być na dworze, bo przemoczy Was do suchej nitki.
11: RMF Max Bydgoszcz.

wesoła ekipa w RMF Max, Bydgoszcz, Rose, Bruno Mars. No powinno być wesoło, skoro już dziś po południu się długi weekend zaczyna. No i czekają nas koncertowe atrakcje w Bydgoszczy w czasie długiego weekendu. Duża trzydniowa impreza City Life Festival, piątek White, Kasba Łagane, Malik Montana, później w sobotę BDS, Miju, Zalia, Kukę, w niedzielę Gips, Zalewski, Kuban, Opał, Ewelina Ross. Żeby było jasne, ja nie wymieniam wszystkich artystów, bo jest ich dużo więcej, no ale chcę wam pokazać, jak potężny skład będzie w czasie tej imprezy City Life Festival od piątku w Bydgoszczy, boisko Bydgoskiego Centrum Sportu. A jeszcze w środę nowość za oceanu, rewelacyjny numer Girl Next Door, Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kaufland jest. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
17: I po reklamie.
18: Mamy południe w RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Ile miesięcznie zarabia premier? Tego dowiadujemy się z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska. Każdego miesiąca na jego koncie ląduje prawie 67,5 tysiąca złotych brutto. Co się składa na tę kwotę?
19: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i Kancelarii Premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
18: Policzył to Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max.
18: Teraz we Fleszu informacja sprzed paru chwil. Duża akcja strażaków pod Bydgoszczą. Dzisiaj przed południem zapaliła się hala z oponami i zagrożony był pobliski las. Więcej na ten temat wie Monika Jędrzejewska, która jest na miejscu. Opowiedz naszym słuchaczom, czego udało ci się dowiedzieć.
20: 13 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem w Cielu przy ulicy Toruńskiej. Tam zapaliła się hala namiotowa, w której znajdowały się opony. telefony. Strażacy musieli się skupić też na ratowaniu lasu, bo istniało niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się ognia. Na szczęście pożar szybko udało się ugasić. Przyczyny będzie badać policja.
18: Tyle Monika, a my w RMF Max po 12 pozostajemy w tematach związanych ze służbami. Więcej policji na drogach. Tak już od dzisiaj jest nie tylko w naszym regionie, ale i w całym kraju. Mundurowi mobilizują się przed długim weekendem. A na co będą zwracać szczególną uwagę podczas kontroli? O tym opowiada nam dziś Izabela Lewicka-Waszak z Policji w Inowrocławiu.
2: Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość, trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i fotelików dziecięcych. Będą reagować na agresywną i niebezpieczną jazdę. I takie działania potrwają do poniedziałku, 8 czerwca.
18: Policjanci apelują też o ostrożność i rozwagę na drogach. I pozostajemy jeszcze na chwilę w Inowrocławiu. Tam nowe nasadzenia i inteligentne nawadnianie w ogrodach papieskich. Miasto ogłosiło przetarg na budowę instalacji automatycznego systemu nawadniania i wykonanie nowych nasadzeń w ogrodach papieskich na terenie Parku Solankowego. Merdające ogonki i oklapnięte uszka. Włocławskie bulwary już niedługo wypełnią się tupotem psich łapek. Od 6 czerwca w każdy weekend będzie tam można spotkać czworonogi szukające domów. A więcej o całej akcji wie Bartek Seklecki, który jest już ze mną w studio. Bartek, zdradź naszym słuchaczom więcej szczegółów.
21: W każdy weekend między 10 a 15 wolontariusze będą spacerować z psami po włocławskich bulwarach. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, natomiast psy po chustach z napisem "Szukam domu". Głównym celem akcji jest znalezienie czworonogom nowych właścicieli. Ważne są dla nich także spotkania z ludźmi oraz czas spędzony poza schroniskowym boksem.
18: Tyle od Bartka, a już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max. Plenerki, grille, ogniska. Takie plany to niestety nie na dzisiaj. Jeśli w taki sposób chcieliście rozpocząć czerwcówkę, to mam dla Was same złe informacje. Pogoda Was podpuszcza. Przez większość dnia w naszym regionie będzie słonecznie i ciepło, nawet do 25 stopni, ale już wieczorem zacznie się chmurzyć i trochę kapać. Temperatura spadnie do 20 kresek, a im dalej w las, tym gorzej, w sensie mokro i to bardzo, bo w nocy ma lunąć i to całkiem mocno.
22: Środa już po 12. Wy też macie takie wrażenie, że dzisiaj piątek? No to odliczamy wspólnie godziny do weekendu, do długiego weekendu. No ale przypomnę, że jeszcze przed weekendem finał zabawy za dużo, za mało. No i dziś w RMF Max kolejna szansa na wygranie ponad 14 tysięcy złotych. Zgłaszacie się na RMF Max.

0: Beautiful, no to jest numer, tak idealnie pod długi weekend Anima w RMF Max. Środowe popołudnie zaczęte, ostatnia prosta właściwie, czerwony dywan w stronę wyjścia z pracy i długiego weekendu rozwinięty, tylko odkurzyć by się przydało, no a takie odkurzanie to potrafi kosztować, żeby tam jeszcze sam dywan, ale podłogi można by wymopować i na ten czerwony dywan, i na odkurzacz, i na długi weekend, na to wszystko. I na co tylko chcecie. Grubo ponad 14 tysięcy do wyjęcia dziś w RMF Max. Takie pieniądze czekają, a wy możecie się zgłaszać. Słowo Max na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 zł, albo jeśli wolicie ze strony rmfmax.pl. Dziś zadzwonimy do kogoś z was i ktoś z was będzie próbował odgadnąć, ile dokładnie mamy na koncie. Na pewno ponad 14 tysięcy. Wysyłajcie Max 7327.
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy.
0: O 7.
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

Pips, Kukon, Jonathan, WRMF Max, Bydgoszcz już chyba w trybie weekendowym, chłopaki, no ale czerwiec to nie tylko długi weekend, to też dni Solca Kujawskiego, o których już w tym tygodniu wam wspominałem, WRMF Max, ale nie wiem czemu umknęło mi, że oprócz Stachurskiego czy Modelek w czasie dwudniowej imprezy wystąpi również Ania Dąbrowska, 12-13 czerwca, czyli za 10 dni, wielkie świętowanie z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego, no a zanim wy zaczniecie świętować z grillem po pracy, no to jeszcze pomoże wam na środowej zmianie w obowiązkach Kanks. Teraz w RMF Max jego rewelacyjne gal.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
3: Ojoj.
2: Mniej o dwa zęby konkretnie.
3: Ojoj.
2: Bo Julka wyrwała dwie ósemki.
3: Wyrwała
2: dwie ósemki. I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop.
3: Myślisz, że dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę?
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od wtorku do środy filet z piersi z kurczaka, jedynie 17,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa aż 34% taniej, to tylko 9,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 15,29 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
6: Mamo, one latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
17: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
18: I po reklamie.
19: Wyj,

Plenerki, grille, ogniska, takie plany to niestety nie na dzisiaj. Jeśli w taki sposób chcieliście rozpocząć czerwcówkę, to mam dla was same złe informacje. Pogoda was podpuszcza. Przez większość dnia w naszym regionie będzie słonecznie i ciepło, nawet do 25 stopni, ale już wieczorem zacznie się chmurzyć i trochę kapać. Temperatura spadnie do 20 kresek, a im dalej w las, tym gorzej, w sensie mokro i to bardzo, bo w nocy ma lunąć i to całkiem mocno.

Live, jak zwykle wspaniale, Duke Dumont w RMF Max, Bydgoszcz. No i to jest dobra nuta na długi weekend do samochodu, żeby podróżować w takim spacerowym tempie, no bo mam informację, że to u nas w Kujawsko-Pomorskim będzie więcej policji na drogach, będą sprawdzać, jak podróżują kierowcy z Bydgoszczy i nie tylko. No wiecie, prędkość, trzeźwość, przewóz dzieci, pasy, agresorów będą wyłapywać, jeśli zauważą. Także za bezpieczny weekend. Uważajcie na siebie, Robert Bojowski. Ja tu wrócę jeszcze wieczorem z paroma fajnymi imprezami. No i pamiętajcie o dzisiejszym finale zabawy za dużo, za mało, no bo przecież ponad 14 tysięcy złotych do wygrania. rmfmax.pl, tu można się zgłaszać. A teraz jeszcze przed 13 zgłasza się Roxy. Ona zaśpiewa i później Joe.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to Twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Marek Mikulski, minęła 13, zaczynamy Flash w RMF Max. Po południu mamy ostrzeżenie synoptyków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Chodzi o Opolszczyznę, Śląskie, część zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego, a także Małopolskę, Podkarpacie oraz część województwa świętokrzyskiego. Ma padać, a do tego mocno powieje. Lokalnie może się pojawić grad. W części województw to ostrzeżenie zaczyna obowiązywać właśnie teraz, natomiast w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem od godziny 14 i potrwa do 21.
11: Słuchacie RMF Max.
13: Pomoc psychologiczna i prawna dla osób zmagających się z przemocą domową czy problemami rodzinnymi jest na wyciągnięcie ręki. Pod bezpłatnym numerem telefonu codziennie dyżurują eksperci, a już niedługo ruszają także stacjonarne spotkania w miastach regionu. Ze mną w studio jest już nasza reporterka Karolina Stramowska. Podziel się z naszymi słuchaczami tym, czego dowiedziałaś się o programie.
14: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia działa codziennie, również w dni wolne od pracy, w godzinach od 17 do 21 pod darmowym numerem 800-154-030. Prawnicy i psycholodzy pomagają m.in. w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, alimentów czy uzależnień. Dodatkowo raz w miesiącu specjaliści spotykają się z mieszkańcami osobiście. W Inowrocławiu taki dyżur prawny odbędzie się 11 czerwca w godzinach od 13 do 18 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Świętego Ducha 9. 90.
13: Tyle Karolina, a my przechodzimy do następnego tematu. Jak już wiecie, z fleszy RMF Max w Bydgoszczy trwa walka o drzewo, które przetrwało dwie wojny światowe. Zagrożeniem nie jest grzyb, pasożyt ani mocny wiatr, a ścieżka rowerowa. Aktywiści przypadkiem odkryli, że drzewo ma iść pod nóż, a właściwie pod piłę. Chodzi o dąb przy ulicy Moniuszki. Drzewo miało zostać wycięte pod inwestycje, ale w jego obronie stanęli społecznicy, przekonuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew Monitoring Obywatelski Drzew.
0: Prawdopodobnie zostało zasadzone przez pana, który był jednym z działaczy związanych z klubem Polonii Bydgoszcz.
13: Drogowcy z zarządu dróg tłumaczą, że pozostawienie dębu wymaga przeprojektowania ścieżki rowerowej. Jakie będą losy dębu? O tym jeszcze dziś na naszej antenie usłyszycie. Niezobowiązująca kawa na mieście działa lepiej niż wizyta w urzędzie, przekonują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Zaglądamy do włocławskiej kawiarni obywatelskiej. W Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja regularnie dyżurują pracownicy PUP-u. Co ciekawe, na nieformalne spotkania z urzędnikami przychodzą zarówno młodzi, jak i nieco bardziej doświadczeni włocławianie.
15: To są bardzo często bardzo dojrzali ludzie, często w wieku emerytalnym.
13: Mówi nam dziś dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Kolejny dyżur pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej już 9 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy wieczór czerwcówki w naszym regionie nie będzie należał do udanych. Mam tu na myśli oczywiście stan pogodowy, bo jeśli imprezę planujecie w mieszkaniu z dachem, to raczej bawić będziecie się świetnie. Weźcie tylko parasolkę lub kurtkę przeciwdeszczową, by w drodze powrotnej nie zmoknąć. Generalnie za oknami po zmroku zrobi się dość nieprzyjemnie i nie chodzi mi tylko o temperaturę. Ta z 25 spadnie do 20, ale z nieba ma spaść też prawdziwa ulewa. Uważajcie na siebie.
16: Środa czy piątek w tym tygodniu, radość ta sama.
17: W każdej chwili Max nadaje hit.
16: Minęła 13. Anka Fiołas, meldujemy się w RMF Max.
18: Teraz powiem jak znany Czesiu. Do długiego weekendu. Prościuchno! Alesso i Sacha, James Blunt czy Tame Impala. Na start, witajcie. RMF
16: Max. Mamy masę hitów i mamy kasę, która już jest na wyciągnięcie ręki i dzisiaj być może ktoś ją od nas zgarnie ponad 14 tysięcy. Bądźcie z RMF Max.

0: nakręcają naszą środę, ale Sosacza Destiny w RMF Max. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, jaki kontencik w ten weekend długi wrzucicie na Instagram, to chcę powiedzieć, rozkręcają się właśnie makary.
1: Makary?
0: No bo są rzepiary, to w rzepaku zdjęcia. A teraz maki rozkwitły, więc makary.
1: A myślałem, że z powiększonym zestawem, wiesz?
0: No, z komputerem najlepiej, to jeszcze dzisiaj. Z pracy, z makiem.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz! Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: RMF Max.
11: RMF Max Bydgoszcz.

0: Relax Bydgoszcz. Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku.

0: Jak najlepiej. Powoli rozpoczynać długi weekend w gronie przyjaciół. Back to France i Sombr za nami w RMF Max. No ale wy ten roboczy, jakże długi tydzień możecie zakończyć w wyjątkowy sposób w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wzięcia ponad 14 tysięcy, a już jest tylko 6 możliwych odpowiedzi.
1: Sześć.
0: Dzisiaj może ktoś zgarnie te pieniądze.
1: Fiołas to ładnie ujął. Każdy finał może być już tym ostatnim, kiedy po prostu wychodzicie z ponad 14 tysiącami złotych, więc w ogóle to nie ma się nad czym zastanawiać. Słuchajcie, długi weekend przed nami. Wyślijcie sobie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. No co wam szkodzi? A 14 tysięcy przed weekendem raczej nikt wam nie da.
0: Jeśli czekaliście, aż widełki w naszej zabawie się zawężą odpowiednio mocno, no to dłużej czekać nie można. 6 możliwych odpowiedzi. 7327, SMS o treści Max. Tak gracie o ponad 14 tysięcy.

0: Same dobre skojarzenia mam z tym kawałkiem Bausa i Magnetic w RMF Max. Wychodzi na to, że skończy się chyba nasza dobra passa, jeśli chodzi o piękną pogodę w dni wolne. No bo Wielkanoc była piękna, majówka też, ale czerwcówka z ostrzeżeniami przed burzami.
1: Niestety, mało tego, nawet grad może się pojawić. Alerty RCB pewnie już niektórym przyszły na telefony.
0: No pytanie, czy na Narodowym dzisiaj tak będą zamykać? Póki co takiego info jeszcze nie ma.
1: Ale będzie zaraz info o pogodzie w naszej okolicy. Nigdzie nie odchodźcie, sprawdzamy to.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
1: 14 481 zł. To za mało.
0: A 14 488 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
10: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Tanio tutaj jest stokrotka.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: I po reklamie.
17: Wszystko wskazuje na to, że pierwszy wieczór czerwcówki w naszym regionie nie będzie należał do udanych. Mam tu na myśli oczywiście stan pogodowy, bo jeśli imprezę planujecie w mieszkaniu z dachem, to raczej bawić będziecie się świetnie. Weźcie tylko parasolkę lub kurtkę przeciwdeszczową, by w drodze powrotnej nie zmoknąć. Generalnie za oknami po zmroku zrobi się dość nieprzyjemnie i nie chodzi mi tylko o temperaturę. Ta z 25 spadnie do 20, ale z nieba ma spaść też prawdziwa ulewa. Uważajcie na siebie.

0: Można sobie przy tym numerze przypomnieć ten pierwszy raz, gdy się poznaliśmy. The first time, Damian Dawid w RMF Max.
1: A słyszeli, że małpki wchodzą do systemu kaucyjnego? Rząd podjął decyzję, nie jest znana jeszcze data od kiedy, ale te 200-mililitrowe szklane buteleczki będzie można oddawać za kaucję.
0: Popatrz, a mówi się, że pieniądze nie leżą na ulicy. No wręcz przeciwnie, no.
1: A jednak, ale role się obrócą. Teraz będzie: kierowniku, będziesz to jeszcze pił. Olivia Rodrigo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Tak, dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
10: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe Residence.
11: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sin Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sin.bydgoszcz.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: I po reklamie.
13: Na zegarach 14, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Co to był za mecz? Maja Chwalińska pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską 7-6, 6-3 w ćwierćfinale wielkoszlamowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Maja dopiero po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlamowego turnieju. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszą pierwszy mecz w Australian Open.
14: To jest RMF Max.
13: Po 14 we Fleszu błyskawicznie sprawdzamy, co dzieje się na drogach w regionie. Coraz trudniej przedostać się przez miejskie drogi. Zaczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Na razie jednak bez kolizji. Podobnie jest na krajówkach i drogach wojewódzkich. To może być cisza przed popołudniową wyjazdową burzą. A jeśli o deszcz chodzi, to ten może spaść wieczorem. Drogi mogą się zrobić śliskie, a widoczność będzie ograniczona. Więcej o pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. Teraz w RMF Max ważna informacja dla posiadaczy rowerów. W regionie trwa akcja znakowania jednośladów. To część policyjnych działań profilaktycznych prowadzonych pod hasłem Oznakuj swój rower, poznaj swojego dzielnicowego. Funkcjonariusze przy użyciu urządzenia grawerującego nanoszą na ramę roweru indywidualny numer identyfikacyjny. Informacje dotyczące właściciela są następnie wprowadzane do policyjnej bazy. O tym, gdzie i kiedy można wziąć udział w takiej akcji, mówi nam dziś Izabela Lewicka-Waszak z Policji w Inowrocławiu.
15: Zapraszamy już 6 czerwca w godzinach od 11 do 13 w Kościelcu przy Placu Zabaw, 7 czerwca w godzinach od 14 do 16 w Inowrocławiu przy hali widowiskowo-sportowej, 13 czerwca w godzinach od 10 do 12 w Janikowie przy ulicy Głównej 6 oraz w godzinach od 15 do 17 w Złotnikach Kujawskich przy ulicy Szosa Bydgoska 35.
13: Informacje dotyczące znakowania w Waszej okolicy znajdziecie na stronach policji. Kujawsko-Pomorski Piknik Olimpijski to propozycja dla miłośników sportu na ciekawe spędzenie najbliższej soboty. Impreza odbędzie się na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Co w programie? To wie Monika Jędrzejewska, która już jest w studio RMF Max. Co wiemy o tym wydarzeniu?
16: Podczas imprezy będzie okazja spotkać wielokrotnych medalistów olimpijskich Dariusza Białkowskiego i Igę Baumgart-Witan. Będzie też młody żużlowiec Polonii Bydgoszcz Wiktor Przyjemski. Impreza to też okazja, by poznać kluby sportowe z regionu, które przygotują pokazy różnych dyscyplin, na przykład kajakarstwa, gimnastyki, podnoszenia ciężarów, koszykówki i zapasów. W programie znalazły się także prezentacje kolarstwa i biegów lekkoatletycznych oraz porady ekspertów dotyczących diety, regeneracji organizmu, aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowia. Impreza odbędzie się w sobotę na Różopolu w Myślęcinku. Start o godzinie 11.
13: Tyle od Moniki, a więcej o sporcie powiemy po 15 we Fleszu Sportowym. Wieczorne prognozy dla naszego regionu nie są zbyt optymistyczne. Nawet IMGW ostrzega dziś przed burzami. Alert pierwszego stopnia w trójstopniowej skali będzie obowiązywał do jutrzejszego poranka, a specy od Meteo wieszczą nam ulewę w nocy. Jej początki zaczną się już wczesnym wieczorem. Niebo ma się mocno zachmurzyć i zacznie kapać. Na termometrach po zmroku 20 stopni, a w nocy obniży się jeszcze do 14. Na szczęście wiatr nie przyłączy się do deszczu, ma być słaby.
17: Już po drugiej. Gdyby po drugiej albo drugim secie, jak Maja Chwalińska, można skończyć robotę, no co ona robi w Paryżu, brawo!
18: Maji kibicowaliśmy, a wam kibicujemy cały czas, żeby równie dobrze skończyć tę roboczą środę. Za chwilkę Turn the Lights Off i Juste, Jack Style i On. Tu Anka i Fiołas.
17: Pink Panthers, Zara Larsson, oni zaczynają. I'm

0: Jeszcze chwilunia, jeszcze moment i będzie można światła na zakładzie gasić, jak w tym numerze Turn the Lights Off, Juste Jackstyle i on w RMF Max.
1: Tymczasem idzie lato, a wy znowu jesteście singlem, no to mamy garść ważnych porad, bowiem pojawiła się już nawet nazwa zjawiska, które zazwyczaj powtarza się w social mediach, gdy ludzie się ze sobą rozstają. Zostańcie, za chwilkę szczegóły.
2: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12 zł 99 groszy. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26 zł 99 groszy za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: zakochana, przynajmniej w tej piosence, Bledka i jej dwa dni w RMF Max. A jak tam u was miłość? Rozstaliście się ostatnio? No to czego nie robić? To zjawisko najczęstsze ma już nawet swoją nazwę. Chodzi o revenge posting.
1: Revenge posting, znamy to wszyscy. Chodzi o wstawianie fotek z siłowni, z podróży, tak. Z tego jak czytacie książkę w parku, żeby tylko u tej drugiej osoby wzbudzić zazdrość.
0: Pokazać,
1: poczucie,
0: jak jesteśmy straciła. Super. Otóż dokładnie. To. I teraz psychologowie mówią, że sorry, ale zamiast podziwu to najczęściej jednak wzbudza współczucie.
1: Ała.
0: Poza tymi kilkoma koleżankami, które lajkują i mówią, ale laska, albo tam wow,
1: czyli
0: ogień.
1: Piłeś, nie pisz?
0: No, rozstałeś się też, nie pisz. Lepiej,
1: jak już macie do kogoś napisać, napiszcie do nas. U nas przynajmniej kasę można wygrać. Ponad 14 tysięcy.
0: Nie trzeba się
1: wzięcia.
0: Będzie dzielić elegancko.
1: W zabawie za dużo, za mało. SMS za 3,69 7327. Hasło Max. Tak możecie zgarnąć tę kasę.
0: Wydacie ją sobie na przyjemności. A teraz dwa numery dla singli. Pierwszy 7327 SMS o treści Max, a drugi to Ray.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bromek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Wieczorne prognozy dla naszego regionu nie są zbyt optymistyczne. Nawet IMGW ostrzega dziś przed burzami. Alert pierwszego stopnia w trójstopniowej skali będzie obowiązywał do jutrzejszego poranka, a specy od meteo wieszczą nam ulewę w nocy. Jej początki zaczną się już wczesnym wieczorem. Niebo ma się mocno zachmurzyć i zacznie kapać. Na termometrach po zmroku 20 stopni, a w nocy obniży się jeszcze do 14. Na szczęście wiatr nie przyłączy się do deszczu, ma być słaby.
1: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: od tego numeru można się zarazić syndromem tanecznych nóg. To Karol G w RMF Max. A dziś ważna data dla rodziców. 3 czerwca to od dzisiaj, kochani. Jeśli wasze dziecko będzie bez kasku jechało na wrotkach albo deskorolce, możecie wy jako rodzic dostać mandat.
1: Zatem trzeba się zabezpieczyć. Teraz wychodzimy już na spacerek i z dodatkowymi butami, z bidonem. Na pewno kask na głowie, potem też go trzeba będzie ponieść. To generalnie spory plecak trzeba mieć ze sobą.
0: Ale wiesz co, gdyby kaski były bardziej twarzowe, no, moglibyśmy nosić je zamiast czapek.
1: Czekam patrząc na twarzowe kaski po prostu.
0: Na elewację niektórych budynków może i to byłoby nawet konieczne.

0: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hit na maksa.
11: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
13: Piętnasta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Przed nami długi weekend. Zanim ruszycie w trasę, przypominamy, dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Brawura na drodze będzie surowo karana. Za co konkretnie wzrosły kary?
14: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 zł mandatu.
13: A o zmianach mówił Michał Krasoń.
11: To jest RMF Max.
13: Korki, utrudnienia, zatory. Tym się teraz na chwilę zajmiemy. Drogi krajowe i wojewódzkie pokonacie bez większych przeszkód. W miastach duży tłok, bo mamy szczyt komunikacyjny. Teraz w RMF Max wracamy do sprawy wczorajszej ewakuacji na Politechnice Bydgoskiej. Jak wiecie z fleszy, z budynku przy ulicy Mazowieckiej ewakuowano 150 osób w związku z wykryciem kwasu pikrynowego, który znajdował się w stanie mogącym wpływać na bezpieczeństwo. Teraz sprawą zajmuje się bydgoska policja, a ze mną w studio jest już nasza reporterka Monika Jędrzejewska, która dokładnie przygląda się całemu zdarzeniu od początku. Powiedz nam, co wiesz o tej sprawie?
15: Policja prowadzi postępowanie w kierunku narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przesłuchuje świadków i ustala okoliczności całego zdarzenia. Przypomnę, że kwas pikrynowy, który wykryto na uczelni, był używany jako barwnik, ale nie był zewidencjonowany. W stanie wodnym nie jest groźny. Problem pojawia się, gdy zaczyna się krystalizować.
16: Doszło właśnie do zmiany właściwości, czyli wykrystalizowania się tego materiału w pojemniku, w którym on się znajdował. Także tu absolutnie nie mówimy o jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji, która mogłaby stanowić zagrożenie. Niemniej jednak zdecydowaliśmy, że bezpieczniej będzie, jeżeli ten materiał po prostu zostanie z budynku usunięty.
15: Wyjaśniał Karol Smasz, rzecznik bydgoskich strażaków. Uczelnia wróciła już do normalnego funkcjonowania.
13: Tyle Monika, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Drzewo zostaje. Nie wiadomo jednak, jak będzie przebiegać ścieżka rowerowa w obrębie skrzyżowania Moniuszki i Ogińskiego w Bydgoszczy. Od rana we fleszach informujemy Was o trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się stary dąb z tych okolic. Pierwotnie miał zostać usunięty w ramach inwestycji, ale za rośliną, która przetrwała dwie wojny światowe, wstawili się miejsce aktywiści. co dalej z drzewem i inwestycją? O to pytaliśmy dziś dyrektora zarządu dróg Wojciecha Nalazeka.
12: Generalnie podjęliśmy w zarządzie dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję. Natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione. Natomiast drzewo zostaje. Tylko jak powstanie układ drogowy, to będziemy dopiero wiedzieli w kolejnych tam, myślę, że tygodniach.
13: Obecnie drogowcy biorą pod uwagę dwa warianty przebiegu ścieżki, które zakładają pozostawienie dębu. A już za chwilę Paulina Michta i sportowy flash.
17: Maja Chwalińska melduje się w półfinale wielkoszlemowego French Open. Wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3.
18: Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie. Dociera to do mnie tak po części, przyznam. I mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale.
17: Trwa także pojedynek Sabalenki ze Schneider. Na razie wygrywa Białorusinka. Czas na kadrę. Dziś o 20:45 nasi piłkarze zmierzą się w towarzyskim meczu z Nigerią. Polska grała z Nigerią tylko raz, wtedy przegraliśmy 0-1. Polskie siatkarki po pokonaniu w tiebreaku Belgii szykują się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Jutro o 9:00 zmierzą się z Czeszkami. Jutro z Czechami i USA zmierzą się także polscy koszykarze 3-3, którzy wczoraj przegrali z Mongolią 19-21.
13: Po słonecznym dniu przyjdzie deszczowy wieczór. Takie zapowiedzi słyszymy od synoptyków. Nad naszym regionem krążyć też będą burzowe chmury. Przed nimi ostrzega dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy alert pierwszego stopnia w trójstopniowej skali. Będzie obowiązywał do jutrzejszego poranka. Tymczasem po zachodzie słońca na termometrach zostanie 20 stopni. W nocy obniży się do 14. Jeśli idziecie na imprezę, bierzcie parasole, bo będzie lało w nocy jak z cebra.
19: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
20: Razem odliczamy do czerwcówki w RMF Max już po 15.
21: Widać metę i słychać Bibi Rexa i Faithless, New Religion, Anka i Fioas, witajcie!

0: dobre tempo, żeby uwijać się z ostatnimi zadaniami w pracy. The Chainsmokers, ale teraz pora na pauzę. No bo tego przegapić byście nie chcieli. Sześć możliwości, sześć odpowiedzi. Jedna z nich na pewno jest właściwa i może sprawić, że będziecie bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych. Tak blisko jesteśmy finału.
1: To jest pytanie, czy warto wejść do gry? Czy chcecie ponad 14 tysięcy? Czy jesteście gotowi, żeby zdobyć te pieniądze? 333 razy, czyli 3-3-3. Teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Trzymajcie się mocno. Teraz jeden SMS mnożony jest 333 razy. 7327. Na ten numer hasło Max wystarczy wysłać raz za 3,69, a ponad 14 tysięcy. Już za godzinę, może być twoje.
1: Możesz się wachlować tymi pieniędzmi już w ten weekend. To może być wachlarz ze stówek, nawet z 500 złotówek. Wystarczy tylko wysłać hasło Max na numer 7327.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Vibral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
5: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
5: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
6: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 2 porcje lodów za 10 zł oraz 2 pączki za 7 zł. Zapraszamy!
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Najlepiej zmiksowana playlista.
18: Say no more.

0: pijemy powoli weekendowy mood. Stobel, Francis Dimms w RMF Max.
1: Skandal na cały świat. Messi rozebrany, wyobraźcie sobie.
0: No co ty, rozebrali Messiego?
1: Rozebrali 21-metrowego Messiego. Taki duży chłop za ponad 4 300 000 złotych stał w Indiach, 21 metrów, ale się chwiał. W związku z tym musieli go rozebrać, bo był niebezpieczny.
0: Messi nigdy na nogach się nie chwiał, nisko miał środek ciężkości.
1: Natomiast tak zastanawiam się, prawda, bo taki wielki Messi, czy to już skończyła się w tej chwili era wielkich figur typu Jezus, Maryja i tym podobne?
0: Że teraz Świebodzin musi postawić Messi.

0: Jego? Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi.
1: Nie Messiego, tylko lewego. Przecież u nas to lewy powinien stanąć.
2: Ale żadnego posągu chyba lewy jeszcze nie ma, więc na razie małego można postawić.

0: 3 minuty relaksu to Alki Kianit w RMF Max. Ja wiem, że każda minuta przyspieszająca wejście z roboty przed weekendem jest na wagę złota, ale te chwile warto poświęcić, bo teraz jeszcze złapiecie bonus. Tylko 6 możliwości zostało, a do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych.
1: Potraktujcie tę wiadomość jako pilną, bo albo teraz, albo już na pewno przed długim weekendem nie będzie szansy na te pieniądze. Wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I teraz uwaga, 333, 333, tyle razy jeszcze przez moment mnożymy każde takie zgłoszenie, więc to tak jakbyście 333 razy weszli do gry teraz.
0: Czysta przyjemność wam o tym mówić, ale złapcie bonus, póki jest aktywny. Jeszcze zdążycie. 7327, hasło Max może sprawić, że po 16 będziesz bogatszy o ponad 14 tysięcy.
1: Czy wchodzisz do gry?
2: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od wtorku do środy filet z piersi z kurczaka, jedynie 17,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa aż 34% taniej, to tylko 9,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 15,29 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Firma Dunwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: I po reklamie.
5: Wpadaj. Zostań.
6: Elo.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
7: Po słonecznym dniu przyjdzie deszczowy wieczór. Takie zapowiedzi słyszymy od synoptyków. Nad naszym regionem krążyć też będą burzowe chmury. Przed nimi ostrzega dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy alert pierwszego stopnia w trójstopniowej skali. Będzie obowiązywał do jutrzejszego poranka. Tymczasem po zachodzie słońca na termometrach zostanie 20 stopni. W nocy obniży się do 14. Jeśli idziecie na imprezę, bierzcie parasole, bo będzie lało w nocy jak z cebra.
6: RMF Max.
5: RMF Max Bydgoszcz.

0: piękny Eminem w RMF Max. Tymczasem magia w Szczecinie. Mamy własnego Aladyna, który porusza się na latającym dywanie. To jest pan Władysław Stec, wyobraźcie sobie. Pasjonat lotnictwa. Zobaczył kiedyś w internecie filmik, jak za pomocą dmuchaw do liści ktoś stworzył latający dywan, ale wyłączał się po 2 minutach.
1: Boskie.
0: No i wymyślił sam, że będzie jego dywan poruszał się na silnikach elektrycznych, które będą go unosić nad ziemię.
1: I to działa?
0: No działa, żona tylko prosiła, żeby za wysoko nie latał, no bo się będzie o niego bała.
1: No to jak chcecie zobaczyć Aladyna, Szczecin, tam go znajdziecie na szczecińskich ulicach.
0: No, Aladyn.
1: Chociaż tak sobie myślę, jak się dobrze człowiek dogada z dżinem, to i gdzie indziej też można polewitować.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: I po reklamie.

0: nein.
1: Marek Mikulski, minęła 16, zaczynamy Flash w RMF Max. Szykują się zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. Co dokładnie się zmieni?
2: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Centrum urazowe dla dzieci powstało w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy. W studio ze mną jest już Monika Jędrzejewska. Opowiedz, czego dowiedziałaś się w tej sprawie.
4: Centrum urazowe dla dzieci będzie przyjmować małych pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy doznali wielonarządowych urazów. Centrum zapewni im kompleksową pomoc w jednym miejscu, bez konieczności wielokrotnego transportowania między placówkami czy oddziałami. W nowej jednostce pracować będą specjaliści z wielu dziedzin: medycyny ratunkowej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, neurochirurgii, anestezjologii i pediatrii. Dodam, że w szpitalu trwa też budowa centrum leczenia dzieci, osobnego gmachu dla małych pacjentów. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku.
1: Tyle Monika, a my przechodzimy do kolejnego tematu i kolejnego reportera. Ważne informacje dla pasażerów wrocławskiego MPK do studia przynosi Bartek Seklecki. W najbliższych dniach kilka autobusów będzie kursowało inaczej niż zwykle. Co udało ci się ustalić, Bartku?
5: Pierwsza zmiana dotyczy linii numer 5. 7 czerwca od 6 rano do północy autobusy pojadą inną trasą, a wszystko przez zamknięcie ulicy Bechiego. Nieczynne będą przystanki Centrum Kultury Browar B oraz Zespół Szkół Chemicznych. Kolejne niedogodności czekają na pasażerów 8 czerwca na ulicy Wysokiej, konkretnie pomiędzy Urzędem Pracy a ulicą Lisek.
1: Aktualne rozkłady jazdy znajdziecie na stronie MPK. A teraz przenosimy się w okolice Inowrocławia. Tamtejsza Rada Gminy oficjalnie przyjęła uchwałę określającą zasady naboru i kryteria oceny przyszłych najemców powstających w Cieślinie mieszkań. Szczegóły zdradzi wam siadająca właśnie na miejscu Bartka Sekleckiego Karolina Stramowska.
6: Przyjęty przez radnych dokument precyzyjnie reguluje zasady składania wniosków oraz system punktacji dla kandydatów. Na najwyższą liczbę, bo aż 3 punkty, mogą liczyć osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Inowrocław. Dodatkowe punkty będą przyznawane m.in. za stopień niepełnosprawności w gospodarstwie domowym czy zatrudnienie na terenie gminy. Preferowani będą także młodzi wnioskodawcy do 40 roku życia oraz rodziny z dziećmi. Co ważne, w przypadku remisów punktowych o pierwszeństwie zadecyduje niższy średni dochód przypadający na gospodarstwo domowe. Oficjalny nabór wniosków ruszy tuż po zatwierdzeniu uchwały przez wojewodę i publikacji w dzienniku urzędowym.
1: A za chwilę pogoda. Mam nadzieję, że nie planowaliście na dziś grilla, ogniska albo zabaw gdzieś w plenerze. Jeśli tak, to musicie teraz szybko odnaleźć lokal zastępczy. Nie będzie zgody natury na palenie ognia w otwartej przestrzeni, a wyrazi ona to mokrym sprzeciwem. Mówiąc wprost, wieczorem i w nocy ma padać, wieczorem raczej lekko, a w nocy ma przejść oberwanie chmury. Możliwe też burze. Na termometrach 20 stopni po zmroku i 14 w nocy.
7: Wszyscy czekali na tę chwilę. Minęła czwarta.
8: RMF Max, hity na maksa.
7: Dlaczego pierwszą rzeczą, którą zrobicie dziś po pracy, wracając do domu, będzie przesuwanie lodówki?
9: O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie, a na drogę mamy dla was męskie granie czy Milki i Just the Way You Are. Anka i Fioła z Hello.

0: Od razu się przyjemniej wraca z pracy do domu, co Just the Way You Are in Milky w RMF Max. Dlaczego pierwszą rzeczą po powrocie do chaty dzisiaj będzie w waszym wykonaniu odsunięcie lodówki od ściany? Bo można zaoszczędzić masę kasy. Słuchajcie, lodówka, jeżeli ma niewłaściwą wentylację, może wygenerować wam o wiele większy rachunek za prąd.
1: No, widzicie, podpieranie ściany jeszcze nikomu nigdy naprawdę nie wyszło na dobre. Lodówce nawet też nie, no więc trzeba ją odsunąć.
0: Przeładowana też nie jest dobra, bo gdy nie ma wentylacji wewnątrz i powietrze nie ma odpowiedniej cyrkulacji, to wtedy też generuje wyższe rachunki.
1: Aha, czyli przeładowana lodówka to jest cichy podżeracz prądu, tak?
0: Tak, dlatego warto nocą czasem zajść i zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza w lodówce.
1: Tak, dla nocnych podżeraczy.

0: chciałam ciebie więcej. Roxy White 2115 w RMF Max. No teraz to my też już chcemy więcej. Więcej od Mai Chwalińskiej. No bo jest już w półfinale turnieju Rolanda Garrosa. Dzisiaj po awansie w wywiadzie powiedziała: szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co się dzieje.
1: No, cudownie karmi się tym spontanicznym sukcesem Mai. Trzymamy dalej za nią kciuki, ale też za tego finalista albo finalistkę, który być może zaraz zgarnie ponad 14 tysięcy złotych. Finał zabawy, za dużo, za mało. To u nas za moment. Max.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest fresh. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: krążyli, ale wokół właściwej odpowiedzi. Finaliści dotychczas w zabawie za dużo, za mało. Tylko 6 możliwych odpowiedzi zostało. Czas na wielki finał.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeszcze przed długim weekendem wygrać ponad 14 tysięcy złotych, no to jest dopiero szczęście. A jest na to szansa, bo już wybraliśmy numer telefonu do finalisty albo finalistki.
0: Halo, dzień dobry, tu radio. Radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za dużo, za mało. Jak masz na imię? Witaj.
3: Małgorzata.
2: Małgosiu, cześć. Czy ty już rozpoczęłaś długi weekend? To jest pierwsze pytanie.
3: No tak.
0: Jaki plan?
3: Jutro urodziny mam. Wow. Jakieś grillowanie będzie.
2: No, czyli powiedziałabym klasyczek. My dzwonimy do ciebie z informacją, że za chwilkę możesz zgadnąć, ile pieniędzy mamy na naszym koncie i wtedy my tobie te pieniądze po prostu przelewamy.
3: No to fajnie.
0: Jest tylko 6 możliwości. 6 możliwych kwot, więc masz spore szanse. Uważaj. 14 481 zł to za mało.
2: A 14 488 zł to już za dużo. Strzelasz w tym momencie co do złotówki, ile mamy pieniędzy na naszym koncie. I jeśli to się zgadza, te pieniądze są twoje.
0: Typuj! Tylko 6 opcji. Na którą się decydujesz? 14 484 złote. No.
2: Na co byś wydała te pieniądze?
3: Na wycieczkę za granicę.
0: No to sprawdźmy. 14 484 złote.
4: Za dużo!
2: Za dużo!
0: Gosiu, za dużo!
2: Byłaś tak blisko!
0: Dwie możliwości zostały, ale...
2: Gosia, jak rozumiem, grasz dalej.
3: No, oczywiście.
2: No, czyli wysyłamy SMS-y. Trzeba próbować.
0: Próbuj, graj, bo jak widać, no już tak blisko byłaś, a może jeszcze się uda. Dziś 500 zł jako nagrodę pocieszenia mamy dla ciebie.
3: No, to tak fajny prezent i tak.
2: No właśnie! I o to chodziło. Super. I wszystkiego dobrego do tego jeszcze na urodziny.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I co teraz? Co teraz, można się zapytać? No, z pieniędzmi wracamy do was znowu od poniedziałku. A jak?
0: Znacie nas, przecież tak byśmy was nie zostawili. 12 to 12, Sombr w RMF Max.

0: wszystkie nowości sprawiają, że ten długi czerwcowy weekend udziela się nam już wszystkim. MGK i Wiz Khalifa w RMF Max, ale zanim weekend wystartuje, wieczorem mecz Polska-Nigeria. Po porażce z Ukrainą wszyscy jesteśmy pełni obaw, choć mam wrażenie, że sukcesy Mai Chwalińskiej sprawiają, że co by dzisiaj na Narodowym się nie wydarzyło, chyba humoru nam piłkarze nie są w stanie popsuć.
1: Roland Garros nam po prostu dzisiaj zrobił humor, no i oczywiście wizja tego, że długi weekend przed nami, który z przyjemnością z wami spędzimy także w piątek. Słyszymy się już od godziny 7 rano.
0: Anka, Fiołas, dzięki za wspólną środę.
1: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
10: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert.

0: Start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: That's the spirit.
7: Tu są moi ludzie.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
9: Mam nadzieję, że nie planowaliście na dziś grilla, ogniska albo zabaw gdzieś w plenerze. Jeśli tak, to musicie teraz szybko odnaleźć lokal zastępczy. Nie będzie zgody natury na palenie ognia w otwartej przestrzeni, a wyrazi ona to mokrym sprzeciwem. Mówiąc wprost, wieczorem i w nocy ma padać, wieczorem raczej lekko, a w nocy ma przyjść oberwanie chmury. Możliwe też burze. Na termometrach 20 stopni po zmroku i 14 w nocy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
12: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych

0: HyundaiBydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Marek Mikulski, minęła 17, zaczynamy Flash w RMF Max. Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN, deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka. Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. Co potem?
2: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
1: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1 600 000 000 zł.
0: To jest RMF Max.
1: Z Bydgoszczy z powrotem do Ukrainy. Trzej mężczyźni z decyzjami deportacyjnymi. Przemoc domowa, nielegalny hazard i jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwa, których mieli się dopuścić podczas pobytu w Polsce. Obywatele Ukrainy, uznani za osoby stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zostali dziś doprowadzeni do granicy i przekazani stronie ukraińskiej. Mają też zakaz wjazdu do naszego kraju. Właściciele zabytkowych obiektów w Inowrocławiu mogą liczyć na finansowe wsparcie z kasy miasta. W RMF Max na bieżąco śledzimy ważne dla Was tematy. Decyzją inowrocławskich radnych przywrócono możliwość ubiegania się o specjalne dotacje na prace konserwatorskie i budowlane. Kto i do kiedy może złożyć wniosek? To podpowie nam Karolina Stramowska, która zna szczegóły sprawy.
3: Zgodnie z podjętą uchwałą, właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków mogą starać się o dofinansowanie pokrywające nawet do 50% kosztów planowanych prac. Miejski budżet może wesprzeć m.in. remonty dachów i elewacji, odtwarzanie cennych detali architektonicznych czy zabezpieczenie budynków przed zniszczeniem. Czasu na formalności nie ma jednak zbyt wiele. Kompletne wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta do 30 czerwca.
1: Tyle od Karoliny, a my w RMF Max przenosimy się teraz do Włocławka. Piłkarze Włocławii przygotowują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max Bartek Seklecki, który jest już ze mną w studio. Powiedz nam, czego się dowiedziałeś.
4: W 28. kolejce rozgrywek Włocławia sprawdzi aktualną formę GKS-u Fabianki. Przed własną publicznością trójkolorowi będą chcieli sięgnąć po 13. wygraną w sezonie. Mecz z rundy jesiennej zakończył się pewnym zwycięstwem zespołu z Fabianek. W listopadzie GKS pokonał Włocławie 4-1. Rewanż zostanie rozegrany w sobotę 6 czerwca. Początek piłkarskich zmagań o godzinie 18.
1: Tyle od Bartka, a teraz we Flashu RMF Max po 17 zaglądamy do Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Od 12 czerwca w gmachu przy ulicy Miedzianej będzie można zwiedzać nową ekspozycję. Nie rzeczywistość otworzy cykl wystaw, które będą prezentowane w ramach obchodów 50-lecia Galerii Sztuki Współczesnej. Wernisaż w piątek, 12 czerwca. Ekspozycję będzie można podziwiać do 5 lipca.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Zapowiedzi synoptyków są takie, że już teraz mówię wam, bierzcie parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Jeśli na imprezę uda wam się dotrzeć suchą stopą, to już wracać z niej na pewno będziecie mokrzy. Chyba, że to impreza z parkingiem podziemnym i nawet nie wyjdziecie na powierzchnię, to przepraszam. A tak na poważnie, to powinniście mieć ze sobą parasol, bo w nocy padać ma bardzo mocno. Na termometrach po zmroku 20 stopni, później spadnie do 14.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
5: Hity na dzień dobry, 4 minuty po 17. Ja trochę zmokłam, a ty?
6: Ja nie.
5: Bo ty byłeś w pracy wcześniej. I to jest nagroda dla ludzi, którzy są w pracy wcześniej.
6: Kto wcześniej jest w pracy, ten wychodzi później.
5: I jest suchy.
6: I jest suchy przy okazji. Więc u nas co będzie w kanale nadawczym? Sucho, kochani. Dziękujemy.
5: To na pewno.
6: Filip Kliber.
5: Justyna Borycka, Justin. A to Justin Bieber, tak jest. I Nicki Minaj. Przedstawili się ładnie.
6: Oni są kulturalni.
5: No tak.
6: Moi ludzie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No, takie ćmy jak my, czyli Kliber i Borycka. 11 minut po godzinie 17. To jest kanał nadawczy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to wcale nie jest takie bez sensu, bo my trochę jesteśmy ćmy, bo przychodzimy do pracy na godzinę 17. Także no, no. Coś w tym jest. Ale na pewno też nie jesteśmy jedyni. No i w zasadzie może się dowiemy, co tam u was słychać, jak u was z pracą i nie pracą. Co robicie w długi weekend?
0: No bo się zbliża, no bo nadchodzi. Pewnie niektórzy już zaczynają ten długi weekend teraz.
2: Tak,
0: ale
2: jest.
0: Wiemy też, że niektórzy ten weekend będą zupełnie inaczej spędzać. Napiszcie nam na Messenger RMF Max, co planujecie w długi weekend.
2: I my potem zrobimy z tego piosenkę, no. Oczywiście. I potem ją wam wyślemy, żebyście mogli się też pośmiać i powysyłać swoim znajomym. No bo pośmieszkować z RMF Max to zawsze jest fajnie. Messenger, dajcie znać, co robicie w długi weekend.
0: Brzuchy was będą boleć od śmiania. RMF Max. You make me feel alive again.

0: Save My Love, same wzruszenia, ale też nóżka trochę chodzi i bardzo dobrze o tej porze, 21 po 5, tutaj RMF Max, a wydajcie znać na naszym Messengerze, to znaczy na swoim Messengerze, tylko wybieracie RMF Max i piszecie do nas, co będziecie robić w długi weekend, bo my już szykujemy z tego piosenkę i jeszcze można się załapać.
1: Będą piosenki na pewno o Maji Chwalińskiej, która awansowała do półfinału Rolanda Garo i tym razem wiemy już, że nie zagra z Areną Sabalenką, haha, bo Arena odpadła,
0: My to się umiemy cieszyć z czegoś nieszczęścia, nie?
1: Wiemy, że zagra z Janusz Schneider. Bardzo celowo ominąłem ten temat. Nie cieszymy się wcale. W ogóle się nie cieszymy, że Janusz Schneider.
0: No, ale to skupmy się na Mai może. Maja Chwalińska naprawdę idzie jak burza i trzymam kciuki mocno, żeby poszło jej dobrze, no.
1: Ja trzymam kciuki przede wszystkim, bo patrząc na moje umiejętności tenisowe, to zagrałbym co najwyżej w puchardzie Rolanda McDonalda. A nie w Roland Garros. Reklama.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają 99 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: My też nie spadamy. My jesteśmy na pewno do godziny 20, a potem się zobaczy, jak to na imprezie, nie?
1: No właśnie. Tak, plany bywa. Takie mamy. Metzner i Gotham za nami w RMF Max i w sumie do tej deszczowej już na pewno, gdzie niegdzie pogody w Polsce to całkiem nieźle pasuje. Jest to też dobra opcja, żeby dziś zamknąć się w domu i meczek obejrzeć.
0: Bo dzisiaj gra Polska z Nigerią i to oznacza, że mamy dwie wiadomości. Dobrą, Polska gra z Nigerią.
1: I złą, Polska gra z Nigerią.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Pada deszczek kapu-kap, Taylor Swift sobie gra, no i tak to się kręci, słuchajcie, w RMF Max.
1: Szukałem rymu, przysięgam, że szukałem rymu, ale mówię...
0: Taki był to troszeczkę częstochowski, słuchajcie. W Częstochowie, ale w sumie to w całej Polsce, mokro i burzowo będzie w ten długi weekend, więc akurat tu nam pogoda nie do końca chyba pyknie.
1: A, bo nie chciała akurat. Ale zostańcie, żeby posłuchać tej najbardziej aktualnej prognozy pogody i za chwilę piosenka o długim weekendzie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
18: Stop.
19: Szczerze?
18: Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
2: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Zapowiedzi synoptyków są takie, że już teraz mówię wam, bierzcie parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Jeśli na imprezę uda wam się dotrzeć suchą stopą, to już wracać z niej na pewno będziecie mokrzy. Chyba że to impreza z parkingiem podziemnym i nawet nie wyjdziecie na powierzchnię, to przepraszam. A tak na poważnie, to powinniście mieć ze sobą parasol, bo w nocy padać ma bardzo mocno. Na termometrach po zmroku 20 stopni, później spadnie do 14.

0: No nie ma się do czego przyczepić. Fajną piosenkę zrobiły Zara Larsson i Pink Panther z nami w RMF Max, ale my też fajną zrobiliśmy.
1: Bo my umimy, my mamy dwie ręce i nimi piszemy. Tak. I wy wysyłaliście nam wiadomości.
0: I buzie mamy i nimi mówimy.
1: Nieważne. No. Mamy przy okazji też wiadomości od was na naszym Messengerze RMF Max. Co będziecie robić w długi weekend i o tym właśnie powstała ta piosenka, więc super, że z nami jesteście, bo to jest piosenka o was. Zróbcie teraz głośniej, po prostu.

0: Sheeran gra w RMF Max jeszcze przed 18. Szybka zagadka. Jak przyniosłam dzisiaj do pracy bułkę z twarogiem, a Filip nie może jeść twarogu, to kto zje całą bułkę?
1: Jak myślicie? Bo ja mam pewne typy, ale nie będę nic zdradzał. Ale no, to cóż, jeszcze nie jest zagadkowa środa. To jeszcze
0: nie. Zagadkowa absolutnie. Środa będzie trudniejsza oczywiście, no tam się trzeba będzie trochę wykazać, a szczegóły oczywiście po 18.
1: Super się tego słucha, kiedy jedziecie samochodem i zastanawiacie się wtedy całą rodziną, co oni znowu wymyślili, albo jak słuchacie akurat w pracy, co to jest? Koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie Zagadkowa Środa po godzinie 18.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Centrum urazowe dla dzieci powstało w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy. W studio ze mną jest już Monika Jędrzejewska. Opowiedz, czego dowiedziałaś się w tej sprawie.
2: Centrum urazowe dla dzieci będzie przyjmować małych pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy doznali wielonarządowych urazów. Centrum zapewni im kompleksową pomoc w jednym miejscu, bez konieczności wielokrotnego transportowania między placówkami czy oddziałami. W nowej jednostce pracować będą specjaliści z wielu dziedzin: medycyny ratunkowej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, neurochirurgii, anestezjologii i pediatrii. Dodam, że w szpitalu trwa też budowa centrum leczenia dzieci, osobnego gmachu dla małych pacjentów. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku.
1: Tyle Monika, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Będą na Was czekać przed galeriami handlowymi, miejscami użyteczności publicznej, w miejscach rekreacji i przy przystankach tramwajowych i autobusowych. Nie chodzi tu o rodziców, komorników czy dręczycieli, a o nowe stojaki rowerowe. Przetarg na ich dostarczenie ogłosił Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Na terenie miasta przebędzie ich kilkaset. Stojaki w centrum będą stylizowane w grafitowym kolorze z ozdobnymi elementami. Pozostałe w kształcie tak zwanej odwróconej litery U.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A teraz we Fleszu ważna informacja dla posiadaczy rowerów. W regionie trwa akcja znakowania jednośladów. To część policyjnych działań profilaktycznych prowadzonych pod hasłem Oznakuj swój rower, poznaj swojego dzielnicowego. Funkcjonariusze przy użyciu urządzenia grawerującego nanoszą na ramę roweru indywidualny numer identyfikacyjny. Informacje dotyczące właściciela są następnie wprowadzane do policyjnej bazy danych. O tym, gdzie i kiedy można wziąć udział w takiej akcji, mówi nam Izabela Lewicka-Waszak z Policji w Inowrocławiu.
3: Zapraszamy już 13 czerwca w godzinach od 10 do 12 w Janikowie przy ulicy Głównej 6 oraz w godzinach od 15 do 17 w Złotnikach Kujawskich przy ulicy Szosa Bydgoska 35.
1: Informacje dotyczące znakowania w Waszej okolicy znajdziecie na stronach policji. A teraz przenosimy się w okolice Inowrocławia. Tamtejsza Rada Gminy oficjalnie przyjęła uchwałę określającą zasady naboru i kryteria oceny przyszłych najemców powstających w cieślinie mieszkań. Szczegóły zdradzi Wam za chwilę nasza reporterka Karolina Stramowska.
4: Przyjęty przez radnych dokument precyzyjnie reguluje zasady składania wniosków oraz system punktacji dla kandydatów. Na najwyższą liczbę, bo aż 3 punkty, mogą liczyć osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Inowrocław. Dodatkowe punkty będą przyznawane m.in. za stopień niepełnosprawności w gospodarstwie domowym czy zatrudnienie na terenie gminy. Preferowani będą także młodzi wnioskodawcy do 40 roku życia oraz rodziny z dziećmi. Co ważne, w przypadku remisów punktowych o pierwszeństwie zadecyduje niższy średni dochód przypadający na gospodarstwo domowe. Oficjalny nabór wniosków ruszy tuż po zatwierdzeniu uchwały przez wojewodę i publikacji w dzienniku urzędowym.
1: Tyle od Karoliny.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Czas na prognozy dotyczące długiego weekendu w RMF Max. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, ale muszę to powiedzieć. Pogoda nie będzie naszym sojusznikiem podczas wolnych dni. Przeważnie na niebie utrzymywać się będzie mocne zachmurzenie, tak jak jutro. Choć jest szansa, że w czwartek nie będzie padać. Za to na termometrach 25 stopni. W piątek już chłodniej, 19 kresek, ale niestety będzie padać. W sobotę i niedzielę ciepło do 24, ale pochmurno.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
5: Dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry, wspaniały dzień, bo dzisiaj niby środa, czujemy się jakby był piątek. 3 minuty po godzinie 18, kanał nadawczy też w dobrych humorach. Filip Kliber.
6: Justyna Borycka, a to już Tame Impala i Jenny. No to kto zaczął długi weekend, to teraz robi głośne au i lecimy sobie tam, gdzie chcecie. Dokładnie.
5: Musiałem
6: tak.
5: Musiałem to zrobić.
6: A kto w pracy, no to my tutaj też jeszcze w robocie do 20, także damy radę, będzie dobrze. Za chwilę rusza zagadkowa środa. A teraz można dać głośniej, bo jedzie.

0: Ale się do tego bawiło na stadionówce, co? To Alor Sądons na 9 po 18.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Dobra, zanim zagadka, to żadne alors, tylko alors.
0: Dobra,
2: musiałam, no. Wiadomo. Musiałam, bo jak ktoś na przykład się zbulwersował teraz przed głośnikiem, to po co stresować się, tak? My wszyscy wiemy, jak to powinno być i tak będzie.
0: Mówi się alors, a nie alors.
2: Dokładnie. A zagadka jest na dzisiaj taka, słuchajcie i skupcie się, bo trzeba będzie rozwiązanie nam podać przez Messengera RMF Max z głosówką. Uwaga! Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
0: Teraz nagrajcie głosówkę z odpowiedzią i wyślijcie ją na nasz Messenger RMF Max. Messenger. Jeżeli coś wam chodzi po głowie. Jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi?
2: Tak jest, no szukamy rozwiązania dzisiejszej zagadki. Zabawcie się trochę z nami, bo już weekend się zaczął. Przypomnę szybciutko. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
0: Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.

0: Tak, to Filip Kliber śpiewa razem z Bledką.
1: Sorki beborki, 20 po 18.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Także to jak najbardziej się zgadza. I u Bledki, i w zagadkowej środzie, bo faktycznie na rozwiązanie wcale nie jest tak łatwo wpaść. Przypomnę zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
1: Mamy rozwiązanie na naszym messengerze RMF Max. Posłuchajcie.
3: Odpowiedź jest oczywista. Był weganinem.
1: No nie jest taka oczywista, jak się okazuje.
0: Nie jest. Nie był ani wegetarianinem, ani weganinem. Nie takiej odpowiedzi szukamy, a sporo ich przyszło.
4: Na tego grilla to chyba zaprosiła jakiegoś cudzoziemca. No jak można nie lubić ogórków kiszonych, kaszanki, kiełbasy?
1: No my też tego nie rozumiemy, ale nie, to nadal nie jest poprawna odpowiedź. Ale mamy jeszcze jedną odpowiedź.
5: Jeden gość się nie najadł, bo nie było chleba. A przecież mama mówiła, jedz z chlebem, bo się nie najesz.
1: Ja bym chciał to w ogóle uznać, ale
0: czy
1: nie
0: możemy. Czy my wszyscy mamy tę samą mamę? Ja nie wiem. Ja się zawsze nad tym zastanawiam, jak jest dzień mamy. Nasze są. Przypominam zagadkę jeszcze szybciutko, bo cały czas szukamy poprawnej odpowiedzi. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny.
1: Nagrywajcie, nagrywajcie swoje odpowiedzi na Messenger RMF Max. RMF Max.
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
7: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Jedziemy.
20: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
22: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
24: I po reklamie.
25: I po reklamie.

0: Bonsai Magnetic w RMF Max. Robi się tajemniczo?
1: Bardzo.
0: Wjeżdża zagadka.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
3: Może dlatego?
4: Jeden się nie najadł, ponieważ jest na diecie keto.
0: Była już propozycja, sprytne, że wege, że wegetarian i keto.
3: Nie chodzi o dietę. Nie chodzi o dietę. Być może chodzi o to.
5: Ta jedna osoba, która została głodna, była grillmasterem i oporządzała grilla i po prostu nie miała kiedy zjeść.
0: Wiemy, że tak bywa, że jak się tego grilla robi, to się je jako ostatnie po prostu zimne kiełbasy, ale to nie o to chodzi.
6: A mi się wydaje, że tu chodzi o Anię, bo jeżeli jeden uczestnik wyszedł głodny, to na pewno organizator, bo wszyscy się najedli i byli szczęśliwi, a biednej Ani już nawet nic nie zostało, ani kawałka ogórka.
3: No to dobre jest czy niedobre?
0: Niedobre.
3: Niedobre jest.
0: Ale szkoda mi Ani też, bo robić grilla na 8 osób to już jest wyczyn.
3: Ania.
6: Odpowiedź na zagadkę. Jeden z gości był niemowlęciem.
0: No dobre, fajne. Niedobre, ale fajne. Podoba mi się to rozwiązanie. Jeszcze szukamy poprawnego, więc szybko przypominam zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
3: Dlaczego? Piszcie na Messenger RMF Max. Dlaczego?
2: RMF Max. RMF Max.
3: Dlaczego?

0: Ale żeście oszaleli naprawdę na tym Messengerze RMF Max. Nie możemy się odkopać we wszystkich głosówkach, ale finał już niebawem.
1: 18.40, czekajcie na niego, finał już za chwilę.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
16: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: borówki amerykańskiej XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czas na prognozy dotyczące długiego weekendu w RMF Max. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, ale muszę to powiedzieć. Pogoda nie będzie naszym sojusznikiem podczas wolnych dni. Przeważnie na niebie utrzymywać się będzie mocne zachmurzenie, tak jak jutro. Choć jest szansa, że w czwartek nie będzie padać. Za to na termometrach 25 stopni. W piątek już chłodniej, 19 kresek, ale niestety będzie padać. W sobotę i niedzielę ciepło, do 24, ale pochmurno.

0: 10 minut do godziny 19, czas najwyższy ją rozwiązać.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Zagadkę, nie godzinę, ani związki zawodowe.
0: Ani przy okazji supeł gordyjski.
2: Tak jest. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. 8. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Pytanie brzmi, dlaczego? Odpowiedzi? No, już ze 200 się pojawiło na Messengerze RMF Max. My tak na bieżąco klikamy, odsłuchujemy, ale tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Pojawiły się propozycje, że tam gastrolog, że zęby, no generalnie takie medyczne,
0: migdałki.
2: Że to pies. Bardzo mi się podobała też odpowiedź, że głodny miał na nazwisko po prostu.
0: Głodny, tak.
2: I żałuję, że sama na to nie wpadłam, bo to jest fantastyczne rozwiązanie tej zagadki, ale nie. Rozwiązanie jest jedno.
3: Jeden z gości nie przyszedł na grilla i dlatego był głodny.
4: Chyba jeden gość nie przyszedł na grilla.
5: Bo jeden z gości nie przyszedł.
6: Jest głodny, ponieważ nie pojawił się na imprezie.
7: Gość się nie najadł, ponieważ w ogóle nie przyszedł.
8: Gość był głodny, bo nie przyszedł na grilla.
9: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Kochani, tak oczywiście, nawet dzieci to wiedzą.
2: Że nie przyszedł na gilla, no.
0: Że nie przyszedł na gilla. A je wiadomo,
2: jasne.
0: Zjadłby gilla, to by nie był taki głodny. Zawsze mi tak mama powtarzała. Co, głodny jesteś? Gille, że gille jesz? No, grilla se zjedz, a nie.
2: Kochani, wspaniała to była przygoda, nie zapomnimy jej nigdy. Zagadkowa środa wróci za tydzień. A to Eben i Hollow. Od tego klikania już mi się
0: halo.
2: Po prostu, wiecie.
0: Na halo, wiadomo, puszczamy Ebena. 8 do 19. Halo.

0: I jedziemy, panie i panowie. Jedziemy do weekendu. Gipsy Bean.
1: Trzema Niemcami jedziemy.
0: Trzema Niemcami, czterema, iloma chcecie. Gipsy Bean już kończy, jest 9.3.
1: Nieważne ile jest, słuchajcie. Ważne, że za chwilę będzie godzina 19, a po 7 u nas do rozdania bilety na Strefę 57 i na Festiwal Ekipy. Oba wydarzenia w najbliższą sobotę w Krakowie. Kto chce się wybrać, zostańcie z RMF Max. Będą szczegóły po 7.
0: Dziękuję, Justynko, że jesteś.
2: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: I po reklamie.

0: To już najwyższy czas na Flash w RMF Max. Marek Mikulski, zapraszam. Na początek wracamy do sprawy wtorkowej ewakuacji na Politechnice Bydgoskiej. Jak wiecie z fleszy, z budynku przy ulicy Mazowieckiej ewakuowano 150 osób w związku z wykryciem kwasu pikrynowego, który znajdował się w stanie mogącym wpływać na bezpieczeństwo. Teraz sprawą zajmuje się bydgoska policja, a ze mną w studio jest nasza reporterka Monika Jędrzejewska, która dokładnie przygląda się całemu zdarzeniu od jego początku. Powiedz nam, co wiesz o tej sprawie?
1: Policja prowadzi postępowanie w kierunku narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przesłuchuje świadków i ustala okoliczności całego zdarzenia. Przypomnę, że kwas pikrynowy, który wykryto na uczelni, był używany jako barwnik, ale nie był zewidencjonowany. W stanie wodnym nie jest groźny. Problem pojawia się, gdy zaczyna się krystalizować.
2: Doszło właśnie do zmiany właściwości, czyli wykrystalizowania się tego materiału w pojemniku, w którym on się znajdował. Także tu absolutnie nie mówimy o jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji, która mogłaby stanowić zagrożenie. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie, jeżeli ten materiał po prostu zostanie z budynku usunięty.
1: Wyjaśniał Karol Smasz, rzecznik bydgoskich strażaków. Uczelnia wróciła już do normalnego funkcjonowania.
0: Tyle Monika Jędrzejewska, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Ukraińcy w Bydgoszczy z decyzjami deportacyjnymi. Przemoc domowa, nielegalny hazard i jazda pod wpływem alkoholu. To przestępstwa, których mieli się dopuścić podczas pobytu w Polsce. Obywatele Ukrainy zostali doprowadzeni do granicy i przekazani stronie ukraińskiej.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Przetrwał dwie wojny światowe, ale miał nie przetrwać budowy ścieżki rowerowej. Chodzi o dąb przy ulicy Moniuszki w Bydgoszczy. Drzewo miało zostać wycięte pod inwestycje, ale w jego obronie stanęli społecznicy. Jak się o tym dowiedzieli? O to zapytaliśmy dziś Marzenę Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, Monitoring Obywatelski Drzew.
4: Zaczęło się od naszego wniosku o informację do Zarządu Dróg Miejskich. Po naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że to drzewo będzie wycinane właśnie w związku z budową drogi rowerowej.
0: Drogowcy z Zarządu Dróg przekonują, że drzewo jednak nie zostanie ścięte. A teraz zaglądamy do włocławskiej kawiarni obywatelskiej. W Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja regularnie dyżurują przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. Co tam robią i na kogo tam czekają? O to zapytaliśmy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, Annę Jackowską.
5: Próbujemy docierać do osób, które z jakiegoś powodu nie chcą przyjść do urzędu, nie kontaktują się w żaden sposób, a jednak w takiej przestrzeni neutralnej, takiej kawiarnianej, niektórym po prostu łatwiej jest rozmawiać. I tam rzeczywiście moje koleżanki, które mają dyżury, opowiadają o sytuacjach, gdzie faktycznie przychodzą osoby, które są zainteresowane tym, żeby być aktywnym. I co może czasami nas dziwiło, ale teraz już mniej, to są bardzo często bardzo dojrzali ludzie.
0: Kolejne dyżury pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej zostaną zorganizowane 9 i 23 czerwca.

0: RMF Max.
1: Pochmurno i deszczowo, tak ma być w naszym regionie podczas wolnych od pracy dni. Plany na czerwcówkę lepiej rozkładać na powierzchniach domowych. Im więcej dachu, tym lepiej. Jutro co prawda padać nie powinno, ale po słonecznym poranku popołudnie ma być pochmurne. Na termometrach do 25 stopni. W piątek już spadek do 19. Będzie padać i generalnie nie będzie to zbyt udany dzień. W sobotę i niedzielę padać nie powinno, ale ma być też duże zachmurzenie i do 24 kresek.
2: 5 minut po godzinie 19, czas, żeby w końcu rozdać bilety, bo to jest kanał nadawczy, a my tutaj mamy rozdawać bilety. Taki mamy nakaz.
3: Taki mamy nakaz, tak nam tutaj wysłali, no to my chętnie was wyślemy na imprezy, które już w tę sobotę, w długi weekend. RMF Max. Strefa 57 albo festiwale ekipy. Ty wybierzesz.

0: Najlepsze rozpoczęcie długiego weekendu to właśnie tutaj, właśnie w RMF Max. Ale Farben i kawałek Body Talk na 13 minut po godzinie 19. Ale buja! I ale będzie buja. Bujać.
1: No. Buja, pobuja buja, też pobuja. W sobotę. I to słuchajcie, dwa super wydarzenia się szykują. Podkrakowskie, Przytkowice, tam Strefa 57 i absolutnie oldschoolowa raperska impreza. Będzie PZ, Kenke, Paluch, Problem. Wszystko co na P najlepsze tam będzie na pewno. Ale będzie też festiwal Piątek. Ekipy w Tauron Arenie. W sobotę. Oba wydarzenia.
0: Chodziło mi na P.
1: Tak, no więc ponieważ na oba się nie można wybrać, to można się wybrać na jedno, które będziecie chcieli. To się okaże w finale naszej zabawy, ale najpierw trzeba się do niej zgłosić na Messengerze RMF Max.
0: Napisz, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem. Czekamy proste. Na zgłoszenia? Proste, że tak. Albo to może być twoja obecna ksywa, przecież nie oceniamy, tak?
1: A może jesteś, raperem tak naprawdę dla swoich przyjaciół też i oni cierpią z tego powodu.
0: Może masz ksywę na P?
1: Może masz.
0: Może się okazać. Napisz na Messenger RMF Max najpierw i zgłoś się do zabawy, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To szybciutko jeszcze przypominamy. Festiwal Ekipy w Tauron Arenie w sobotę, a Strefa 57, tam raperska impreza.
0: W sobotę.

0: A będą bilety. Bilety w jedną stronę do Strefy 57, gdzie PZ zagra w sobotę. Bilety na festiwal Ekipy. To wszystko za chwilę w RMF Max. Zgłaszacie się póki co na Messengerze swoimi ksywkami raperskimi, więc można jeszcze się tutaj dopisać.
1: Przenieśmy się do kultury wyższej. Porozmawiajmy o rzeczach inteligentnych,
0: tak,
1: prawda? Został opublikowany ranking uczelni wyższych i został ten ranking ponownie zdominowany przez uczelnię Harvard. Natomiast z minusów cały czas brakuje mojej ulubionej szkoły, mojej alma mater, czyli Wyższej Szkoły Gotowania na Gazie.
0: O, i mojej też. Max. Wyższej Szkoły tego i owego też nie widzę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
3: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Good Boys w RMF Max. No i jest dobry chłopak z nami. Cześć, Michał.
1: Siemano, Michał. Jest Michał. Jaką miałbyś ksywę, jakbyś był raperem?
2: Golon.
0: Dlaczego Golon?
2: Golonka, ulubione danie.
1: To wiadomo.
0: No, z miłości do Golonki tak zostałeś wychowany po prostu, tak?
1: Walka ciężka od razu wjeżdża, wiemy, o co chodzi. Dobra, słuchaj, Michał, bo teraz sprawa jest naprawdę poważna, bo kończą się żarty. W tym momencie odpalamy naszą zabawę, w której ty będziesz musiał odgadnąć, jaki cytat jest ci prezentowany. I będziesz musiał odgadnąć, czy to jest ekipa, czy to jest PZ. Dobra?
2: Dobra.
0: To lecimy od razu z pierwszym cytatem.
3: Ekipa.
0: Jak myślisz, Michał, czy to ekipa, czy PZ?
2: Ekipa.
1: Na pewno? Dobra, to sprawdzamy. On jest dobry. No.
0: To nie było tak proste, jak się wydaje. Ale tak, to była ekipa. No to drugi cytat, słuchaj. Jak teraz wygrasz, to bilety na którykolwiek wybrany przez ciebie event z tych, które dzisiaj mamy, będą twoje, więc skup się, lecimy z drugim cytatem.
3: I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną, a chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe.
1: No i teraz, Michał, pytanie do ciebie. Czy to jest PZ, czy to jest ekipa?
2: PZ, dom nad wodą.
1: Ty,
0: no proszę.
1: On nawet rzuca tymi. No, to w takim razie, słuchaj, to w takim razie sprawdzamy.
4: I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną.
0: To jest on.
4: Żebyś była ze mną.
0: To jest PZ.
1: To jest Golon.
0: A to oznacza, Michał, że wygrywasz bilety. I teraz pytanie do ciebie. Czy wolisz się wybrać w najbliższą sobotę do strefy 57, tutaj mamy dwa bilety, albo na festiwal ekipy, cztery bilety dla całej ekipy?
2: Bezapelacyjnie ekipa.
0: Ekipa?
1: Ekipa.
0: No to super, to ekipa leci do ciebie. I świetnie, baw się dobrze.
1: Tak się bawi Golon Mini Mike.
0: A te bilety na strefę 57 to jeszcze komuś z was tutaj wyślemy, bo mieliśmy parę innych propozycji, więc bądźcie czujni na Messengerze RMF Max.

0: Do mnie kolega mówi. To jest taki kolega z tych szybszych i on mówi, że on lubi takie szybkie numery i był taki właśnie fajny numer w RMF Max i to jest kawałek właśnie All The Time, taki szybki, fajny numer.
1: John Summit, jakby ktoś szukał i potrzebował jeszcze sobie później zagrać i puścić.
0: Tak, żeby mieć bardzo szybki, długi weekend. Jednocześnie ważne zmiany, teraz wszyscy, którzy mają 16 lat, robią odrobinę głośniej RMF Max, ponieważ od dzisiaj weszły nowe przepisy, trzeba mieć na rowerze i hulajnodze kask. Trzeba być w kasku, jakby co.
1: I w związku z tym możemy powiedzieć, że każdy 16-latek od dzisiaj jest oficjalnie już pasowany na młodego na budowie.
0: Kara za brak kasku.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: I po reklamie.

Pochmurno i deszczowo, tak ma być w naszym regionie podczas wolnych od pracy dni. Plany na czerwcówkę lepiej rozkładać na powierzchniach domowych. Im więcej dachu, tym lepiej. Jutro co prawda padać nie powinno, ale po słonecznym poranku popołudnie ma być pochmurne. Na termometrach do 25 stopni. W piątek już spadek do 19. Będzie padać i generalnie nie będzie to zbyt udany dzień. W sobotę i niedzielę padać nie powinno, ale ma być też duże zachmurzenie i do 24 kresek.

0: No fajnie by było teraz w Kalifornii, nie ma co się oszukiwać. Nigdy nie byłam, ale pewnie tam akurat nie pada. Natomiast deszcz jest dobrym pomysłem na to, żeby spędzić sobie wieczorek w domu, jak nigdzie nie jedziecie na długi weekend. O. A meczek za chwilę się zaczyna.
1: Dokładnie, za 50 minut się rozpoczniemy. Już mamy skład, bo został opublikowany. Więc wychodzimy w składzie. Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski. Lewandowski?
0: Pan Robert będzie.
1: Pan Robert, na kapitanie. Do tego Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski i Potulski. Zalewski, nie Krzysiek, jakby co.
0: Okej.
1: Okay. Nikola, żeby było jasne, nie?
0: Jasne, wszystko jasne. No to co, za chwilkę sobie siadamy. Polska, Nigeria dzisiaj gra, więc można pokibicować, ale możecie się też pobawić na mieście. Tour de Club za chwilę sprawdzimy. Widzimy, co tam się ciekawego dzieje. No a potem najlepsza dziesiątka listy Hopbenz i Graba.
1: No i Graba, bo Graba też nie został powołany przez Urbana do reprezentacji.
0: No jak do tego
1: doszło? Ja nie wiem, naprawdę. Dziękujemy. Filip Kliber.
0: Justyna Borycka, miłego weekendu, pa.
1: Nic się nie stało.
2: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojewski, dobry wieczór, uszanowanie w środę, to co, zaczęliśmy długi czerwcowy weekend, no, to znaczy większość pewnie zaczęła, to podpowiadam, jak ten wolny czas można wypełnić. Już dzisiaj kluby w Bydgoszczy zapraszają na imprezy, w klubie Iwa 3.0 balety, w Point Clubie też, tutaj zagra dziś wieczorem DJ Albi, jutro w tym samym miejscu za odtwarzaczami pojawi się DJ Denu, no i w piątek lata 90. będą dominować, klub Iwa 3.0 zaprasza również w piątek w Bydgoskim Greju za odtwarzaczami pojawi się Mario DJ. No i w piątek i sobotę weekendowe balety w Point Clubie, DJ Ardo i DJ Funk D zajmą się parkietem. No i w sobotę stand-up. Tomek Kołecki wystąpi w Botanik Bydgoszcz o godzinie 19. Też w sobotę koncert starej szkoły na letniej scenie LJS. No i przypominam o City Life Festival w Bydgoszczy od piątku do niedzieli. Wspaniali artyści White, Kas Bałagany w piątek, w sobotę BDS, Miju, Zalia, w niedzielę Gib, Zalewski, Kuman i Wie. Innych.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: No to zaczynamy nasz mini weekend. Dla niektórych to na pewno będzie duży weekend. Big, big, big, very big. Przemek Grabowski, witajcie. W środę po 20 w RMF Max, a zaczynamy od sprawdzenia, co się dzieje w zestawieniu na liście Hot Dance. Pierwsza dziesiątka hitów, nowości, premiery. Czeka nowy Calvin Harris, którego może nie słyszeliście, a zestawienie otwiera dzisiaj Kygo, Save My Love.

Wciąż mi sandały spadły. Skoro Kanada zwariowała, to Polska też. Cameron Whitcomb poleca się w nowości Kingdom of Fear i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Teraz nowość dzisiejszego zestawienia już z nami. To duet z Brazylii, klubowi bracia w projekcie Dub Dogs. How does it feel? Tak, słychać tu pewien klasyk. Zróbcie głośniej, tańczymy na starcie.

Cztery pory roku, czekamy na lato na maksa. Wiktor Maligura, dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hobbens, a teraz nowość, którą polecam na także przedłużony weekend, przynajmniej dla niektórych nasza premiera. To DJ Hurzel, chociaż sam Hurzel powiedział, że można o nim mówić także Hugel, bo niektórzy bardziej po angielsku mówią Hugel, niektórzy Hurzel i jedno, drugie jest poprawne, potwierdza Hugel Hurzel. Tutaj z Ultra na T, Moving to the Sun, nasza house'owa premiera dzisiaj w RMF Max.

0: To dla tych, którzy rozpędzają się na swój może przedłużony weekend. Beautiful Anima, 7 dzisiaj na liście Hot Bands. Albo po prostu dla tych, którzy może wybierają się na zakupy, bo jutro wolne. No to taki apel od prowadzącego. Słuchajcie, to tylko jeden dzień. W piątek i w sobotę sklepy będą otwarte. Jakby co, ja dzisiaj byłem. Naprawdę, kolejki były, a nawet to zrobił się korek do kasy. Spoko, przeżyjecie, nawet bez chleba. Za chwilę Tame Impala na 6 dzisiaj w RMF Max jego Dracula. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: lista, co zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA Champions League zostaje w Canal+ na kolejne 5 lat.

dzisiaj wieczorem nie zabraknie takiego bitu. Nasza premiera tego tygodnia po wielu sukcesach. Na przykład singla Hello, który dotarł do miejsca pierwszego listy Hot Bands. Eben wraca. Runaway. Na bieganie też się idealnie nadaje. I na rower, i w ogóle wszędzie, i na wakacje. Mamy nowość. Tak, mamy Roxy w wersji takiej bardziej energetyczno-rockowej. Roxy i White. Chciałam ciebie więcej. Mamy ich dzisiaj na miejscu piątym.

właśnie przy takim bicie wchodzimy w jutrzejsze wolne. No to dzisiaj można dłużej posiedzieć i trzeba głosować na liście Hot Bands. To był DJ Marshmello i Thomas Red w numerze Where We Go. Mamy kolejną nowość już na miejscu trzecim. Tak wysoko debiutują dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Czy Martin Garrix zrobił balladę, skoro śpiewa tu Ed Sheeran? Nie, nie, nie. To nie jest ballada, ale jak ktoś by bardzo, bardzo chciał się poprzytulać, to oczywiście dlaczego nie. Repeat it. 3 numer

Nie, to nie są EDM-y, ale też można sobie do tego potańczyć. Nowość od Calvina Harrisa, to jego nowe muzyczne oblicze. Śpiewała Jazzy w numerze Satisfy. Calvin Harris często eksperymentuje. A pamiętacie, jak eksperymentował nawet z muzyką R&B i soul? Miał takie 5 minut. Calvin czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Dwójka, Gibbs, Kukon, Jonathan, już tak wysoko w numerze Ty Masz. A kto ma miejsce pierwsze? No tak, wkraczamy w wolny czwartek. Na szczyt listy Hot Bands wraca Faithless i Bibi Rexa, New Religion. One. One. One. One. One.

0: szaleństwo. Bibi Rexa, Faithless, powrót na szczyty listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojewski, dobry wieczór, uszanowanie w środę, to co, zaczęliśmy długi czerwcowy weekend, no, to znaczy większość pewnie zaczęła, to podpowiadam, jak ten wolny czas można wypełnić. Już dzisiaj kluby w Bydgoszczy zapraszają na imprezy, w klubie Iwa 3.0 Balety, w Point Clubie też, tutaj zagra dziś wieczorem DJ Albi, jutro w tym samym miejscu za odtwarzaczami pojawi się DJ Denu, no i w piątek lata 90. będą dominować, klub Iwa 3.0 zaprasza również w piątek w Bydgoskim Greju za odtwarzaczami pojawi się Mario DJ. No i w piątek i sobotę weekendowe balety w Point Clubie, DJ Ardo i DJ Funk D zajmą się parkietem. No i w sobotę stand-up. Tomek Kołecki wystąpi w Botanik Bydgoszcz o godzinie 19. Też w sobotę koncert starej szkoły na letniej scenie LJS. No i przypominam o City Life Festival w Bydgoszczy od piątku do niedzieli. Wspaniali artyści White, Kas Bałagane w piątek, w sobotę BDS, Miju, Zalia, w niedzielę Gib, Zalewski, Kuban i Wie. Innych.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, well, that's nothing.

O dziewczynie obok, był to nowy hicior. Machine Gun Kelly, czyli MJK i raper Wiz Khalifa polecają się Girl Next Door, no bo nie zmieścili nam się dzisiaj na liście Hot Bands. Przemek Grobowski, witajcie wieczorowo. Chciałem powiedzieć weekendowo, ale przecież nie wszyscy będą mieli wolne w piątek, okej? Niektórzy tak, niektórzy nie. Pozdrawiam pierwszych i drugich, wszystkich. Dzisiaj, skoro tak, skoro jutro można sobie pospać, to siedzimy dłużej i słuchamy dobrego bitu. Teraz Justa Jack Style i Jon, Turn the Lights Off.

Tak to fajnie zrobili Michael Schulte i DJ Rehab, który przerobił jego Waterfall. Mam dla was nowość na wakacje. To są afrohausy, a mistrzem tego gatunku jest Shimza. Rok temu był tak popularny, rozchwytywany, że pobił absolutny rekord. Wiecie, ile razy w 2025 odbył podróż samolotem? Ktoś to policzył. 398 razy. 398 podróży samolotem, absolutny rekord. No przecież nie będzie na rowerze jeździł dookoła świata Shimza i Arco w nowości Fire Fire.

0: Tak, gramy na starcie czerwcówki. Thomas Gray w RMF Max i jego Rumors. Sprawdziłem prognozę. Słuchajcie, w niektórych miejscach to może być pogoda w kratkę. Musicie być przygotowani także na plan B, jakby co. I nagłe burze, okej. Kto się boi burzy? Ręka do góry. No, widzę. Trochę rąk się pojawiło. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaskoczą nas dziewczyny. One burzy się nie boją. Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
13: I po reklamie.

Jak go znajdzie, swojego męża, to na pewno da nam znać. Ray, where is my husband? Obiecała strajk, że nie będzie nowej płyty, dopóki rzeczywiście ten ukochany się nie znajdzie. Poszukiwania trwają. Okej, jutro wolne, a wiecie, co będzie po Bożym Ciele? No wiadomo, że część dalsza weekendu, ale już wtedy będziemy odliczać czas do wakacji. Wiadomo, zleci szybko. No ale chodziło mi o mundial, który przecież startuje w przyszłym tygodniu, dziewczyny. Możliwe, że chłopaków nie będzie. A na ceremonii otwarcia zaśpiewa także ona, Katy Perry. Macie ją w RMF Max, I Kissed a Girl. No to sprawdzimy, czy będzie show.

To Andy Dust, który ostatnio trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz coś dla tych, którzy może podsłuchują nas na ognisku, na biwaku w czerwcu. No to już ten czas. Ja tak sobie pomyślałem, który klasyk pasowałby idealnie na taki wieczór na biwaku, może przy ognisku, żeby wszyscy mogli poskakać. Tylko nie przez ognisko. No to wytypowałem dwa. Na pewno Explosion od Calvi i Remi za chwilę. No i Avicii też musi być na biwaku, może pod namiotem. Jego Wake Me Up w RMF Max.

0: Dni, Tabletka i jej ostatni hicior w RMF Max. No a jak ktoś sobie tam wszystko poukładał, to będzie mieć więcej niż dwa dni. Jutro już wolne i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. No cudownie, takie mini wakacje. No to na tych mini wakacjach za chwilę. Justyna Bieber. Justin Bieber przecież wrócił z Nikim i Nasz. Kawałek, który ma drugie życie po sukcesie w internecie. No i wrócił nawet ostatnio na listę Hot Bands. Tak się rozpędzili. Czeka Beauty and the Beat.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.

wiecie jak lato, co wy na to, to nasze modelki. Ja też was lubię, Przemek Grabowski, witajcie po 22 na starcie czerwcówki. Będą imprezowe klasyki, ale też numery, do których tęczymy. Przez cały czas czeka Anata, Holandia, Słoneczne, Talk to You. No i teraz Szwedzi. Ostatnio nawet pojawili się na okładce skandynawskiego magazynu Vogue. Swedish, może być Swedish House Mafia, Wait So Long.

się wspomnienia włączyły. Kto pamięta, kto kojarzy dawne czasy i miejsce pierwsze listy Hot Bands ekipy Morandi, Save Me. No to wracamy do 2026. Mam dla was klubową nowość. Petarda w RMF Max to Fisher, który zaskoczył i zawstydził na pewno wielu DJ-ów, bo potwierdził, że przecież będzie także w Toy Story 5. Oczywiście nie osobiście, tylko tak głosowo. Macie go tutaj, w tym numerze akurat głosowo. Śpiewa dla niego Tones and I. Fisher, Tones and I w naszej nowości Fejwa. RMF Max. RMF Max. He said, tell me a story.

0: Amo bien, Enrique i oczywiście, że Pitbull, który szykuje się na pewno na swoje warszawskie występy. Będzie także w Londynie, tam w Hyde Parku chce pobić rekord łysych. Może ktoś z was się zgłosi. A na naszych imprezach będzie także polski Pitbull, czyli przecież Skolim też jest częścią Latar Maxa, gdzie będziemy wkrótce. Przypomnę wam jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę na starcie czerwcówki, coś dobrego od Gipsa, wróci też ekipa Szaus.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Rozum i serce.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: I po reklamie.

0: Houdini to Eminem wieczorowo w RMF Max. Jeżeli nie wiecie, co ze sobą zrobić w wolny czwartek, to polecam czytanie słownika. Bo tak robił właśnie Eminem Slim Shady. Żeby mieć wprawę we freestylu, w wyrzucaniu jak najszybciej z siebie słów, no i żeby znać jak najwięcej słów, po prostu czytał słownik. Kto się dał namówić? Dajcie znać. Teraz chciałbym was namówić na nowość w RMF Max. Już w zestawieniu na liście Hobbens, do tego tańczę, topi kropi Afro House na tegoroczne wakacje, śpiewa Becky G. Sorry, papi.
1: To jest nowość.

BBX i Five Lens, mimo że New Religion, no chyba nie dziwimy się, że to najlepszy kawałek, prawda? Teraz kawałek dla Oli na urodziny na maksa. Zostawiajcie swoje życzenia rmfmax.pl. Ola, niech lodówka zawsze będzie pełna ulubionych smakołyków, a waga pozostanie wyjątkowo wyrozumiała. No nie wiem, czy tak się da, ale Ola, wszystkiego najlepszego od przyjaciółek, w szczególności od Pauliny. I jeżeli obchodzicie urodziny, pamiętajcie, wiek to tylko liczba, a dobra muzyka działa odmładzająco przez cały rok. W szczególności taka pauza na starcie czerwcówki z RMF Max. Magnetic.

0: Czy student sztuki może zostać DJ-em? Może, to mu się przydarzyło. Ale Farben z Berlina, jego nowość Body Talk. Od berlińskich parków po największe festiwale Europy, ale Farben udowodnił, że czasami wystarczy dodać do życia trochę kolorów i dobrego house'u, którego nie zabraknie także na starcie czerwcówki z RMF Max. Zostańcie z nami za chwilę. Tame Impala w remiksie. Wróci także Somber.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
4: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
3: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.

Tak, po 23 to ten numer brzmi jeszcze lepiej. No zawsze o tej porze muzyka brzmi i wchodzi lepiej. Ben i jego Halo. Fajnie, że jesteście z nami na początek czerwcówki. No bo przecież jutro można dłużej posłać. Dzisiaj można sobie dłużej posiedzieć, posłuchać. Dobrej nuty nie zabraknie też nowości. Wróci Olivia Rodrigo, pojawi się Sony Fodera, ale teraz Somber i jego 12-12. No tego gościa nie może zabraknąć na starcie przedłużonego weekendu. Przynajmniej dla niektórych.

Offenbach, takie numery miksuje także nasza Ola Bieniasz z RMF Max, która jeździ z gwiazdami na trasie, na naszych koncertach. Lato na Maxa się dzieje i będzie się działo. Już wkrótce zapraszamy do Malborka, tam Ola Bieniasz w DJ-skim secie, ale na scenie także na żywo Wilki, no i Mortalcio. Halo, czy są ze mną fani Mortalcia? Z kim się widzimy? Dajcie znać. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl i oczywiście na Instagramie. A u nas kolejne nowości weekendowo już. Olivia Rodrigo tak śpiewa w numerze Drop Dead.

0: gdzie mieszka się lepiej, w Australii czy może właśnie w Europie? Sony Fodera, no chciałby potwierdzić, tylko nie mówcie tego głośniej, że jednak w Europie rezyduje przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie przeniósł się z Australii, no i coraz częściej także w Hiszpanii, gdzie konkretnie. No wiadomo, że na Białej Wyspie, na Ibizie też po swojej imprezy. W tym sezonie Sony Fodera, mistrz dobrych house'ów, będzie jeszcze taka nuta na starcie czerwcówki z RMF Max.
1: Reklama.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

wieczorowo na starcie czerwcówki. Okej, rap generacja już za nami, a gdzie jest paliwowa stacja? Pozdrowienia dla tych, co w drodze z nami. Drodzy kierowcy, a co myślicie na temat stanu dzisiejszej motoryzacji, a w szczególności na temat nowych samochodów i wszystkich tych gadżetów i elektronicznych wyświetlaczy? Ja wiem, że głosy są podzielone, a wiecie, że na przykład dawno temu, w 1959 roku, to ekspres do kawy był w opcjonalnym wyposażeniu niektórych aut? Może powinniśmy do tego wrócić. Proszę pana, poproszę autko, ale tak z ekspresem do kawy. To nie jest wcale takie głupie.

Taki klimacik zrobił nam tutaj na starcie czerwcówki Przona i jego zły. No to co robicie w czwartek? Kto planuje dłużej posiedzieć dzisiaj, a jutro po prostu się wyspać? No to może w czwartek będziemy tak jak misie koala, które śpią sobie nawet 22 godziny na dobę, bądź jak miś koala w ten wolny czwartek. Ale jeżeli jeszcze nie idziecie spać, no to spoko, bo mam trochę fajnych kawałków, które musicie sprawdzić.

0: Nowe polskie głosy, nową polską muzykę. Wieczorowo, przed północą, tutaj Wołyniec i Scrabble. Przemek Grabowski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Proszę się wyspać, proszę się nie stresować, proszę się, jak to się mówi za granicą, enjoyować wolnym czwartkiem. Wracam do was w piątek. W trakcie dalszego ciągu tego weekendu słyszymy się o 20 na liście Hot Bands. Do usłyszenia, cześć! RMF
1: Max. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Rozumij serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to ch**y z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.